big disgrace, waving your banner all over the

prywatka. Tak gra Radio Rekord. Rodzime radio.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Irawana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: To była

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Radio Rekord.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord. Poniedziałek.
1: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. Tałant Dujszebajew zrezygnował z funkcji trenera Industrii Kielce. Klub Iskra Kielce S.A. oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z wieloletnim szkoleniowcem Tałantem Dujszebajewem. Trener sam złożył rezygnację po ostatnich spotkaniach, uznając, że zespół potrzebuje nowego impulsu przed kluczową częścią sezonu. Decyzja zapadła po serii rozmów z władzami klubu i, jak podkreślają obie strony, została podjęta w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość drużyny. Do końca obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera przejmie Krzysztof Lijewski, który poprowadzi drużynę w najbliższych spotkaniach Orlen Superligi. W sobotnim spotkaniu ćwierćfinału Orlen Superligi już z Krzysztofem Lijewskim na ławce trenerskiej Industria pokonała Netland MKS Kalisz 40-24. Więcej o spotkaniu Kacper Strojwąs ze sportowej redakcji Radia Rekord.
2: Industria dobrze weszła w spotkanie z Kaliszem, bardzo szybko narzuciła swój rytm i skrupulatnie powiększała swoją przewagę. Jednocześnie największym mankamentem drużyny z Kielc była skuteczność, która stała na przeciętnym poziomie. Bardzo wiele rzutów było bronionych przez bramkarzy z Kalisza i to również rzutów z sytuacji stuprocentowych, i mimo wszystko nie przeszkodziło to Industrii w odniesieniu wysokiego zwycięstwa, a przesądziła już o tym tak naprawdę pierwsza połowa, którą Industria wygrała 22-11. Po zmianie stron Kalisz prezentował się nieco lepiej, jednak nie wystarczyło to tak naprawdę na nic, ponieważ Industria powiększyła jeszcze swoją przewagę i ostatecznie wygrała 16 bramkami.
1: A tak mecz podsumował trener Industrii Krzysztof Lijewski.
3: Wydaje mi się, że chłopaki zrobili bardzo dobrą robotę, szczególnie w pierwszej połowie, z samego początku. Wypchali piłkę praktycznie każdą do przodu. W ataku pozycyjnym graliśmy też szybko i zdecydowanie. Oczywiście nie obyło się bez jakichś błędów, ale to jest normalne i wliczone w naszą dyscyplinę. Ale cieszę się, że zawodnicy podeszli bardzo poważnie i rzetelnie do zadania. Mimo tego, że mieliśmy dużą przewagę przed tym meczem rewanżowym, zawodnicy wykonali zadanie, które zostało im narzucone przed spotkaniem. Wszystkie te punkty wypełnili, dlatego możemy ze spokojem przygotowywać się do półfinału.
1: W spotkaniu 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z GKS-em Katowice 1-1. Spotkanie to obserwował Kacper Strojwąs.
2: W 35. minucie GKS wykonywał rzut z autu. Po zamieszaniu w polu karnym Arkadiusz Jędrych wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Zawodnik ze śląskiej drużyny uderzał w tej sytuacji dwukrotnie. Za pierwszym razem jeszcze Ksawier Dzikoński zdołał obronić ten strzał, jednak przy dobicy już nie miał żadnych szans. Na szczęście w 66. minucie Koronie udało się doprowadzić do wyrównania. Dawid Błaniek dośrodkowywał z rzutu wolnego, a najprzytomniej w polu karnym gość odnalazł się Marcel Pięczek. W ostatnich minutach tego spotkania obie drużyny miały swoje sytuacje, jednak zdecydowanie najlepszą miał Marcin Cebula, który jednak w sytuacji sam na sam z Dawidem Kudłą nie zdołał pokonać bramkarza rywali i ostatecznie obie drużyny musiały zadowolić się z podziału punktów.
1: W tabeli po 30 kolejkach liderem jest Lech Poznań 52 punkty, Korona na miejscu 11 38 punktów. Pomimo, że do 90 minuty piłkarze KSZOT 1929 Ostrowiec Świętokrzyski prowadzili z Pogonią Sokół Lubaczów 1-0 po bramce Dawida Kroczka, to ostatecznie nie zdołali dowieść 3 punktów do ostatniego gwizdka sędziego. W drugiej minucie doliczonego czasu gry bramkę dla gości zdobył były gracz pomarańczowo-czarnych Łukasz Mazurek. Mecz zakończył się remisem 1-1 i podziałem punktów.
4: No to jest mecz przegrany, to nie jest strata 2 punktów, to jest... No nie wyczymy cały sezon, można powiedzieć, takim spotkaniem jak dzisiaj, końcówką. Po bardzo słabej pierwszej połowie, gdzie przegrywaliśmy mnóstwo pojedynków 1-1, gdzie zawodnicy gości wychodzili pojedynkami 1-1 spod naszego pressingu jakością. Pozmieniliśmy trochę w drugiej połowie, widać było poprawę i bo tych odbiorów na połowie przeciwnika było dużo. No nie możemy zdobyć tylko jednej bramki w drugiej połowie, a tych odbiorów było na tyle dużo i sytuacji trochę, żeby lepiej je wykończyć. No i niestety sami sobie na to zapracowaliśmy.
1: Tak spotkanie podsumował trener pomarańczowo-czarnych Artur Renkowski. W tabeli czwartej grupy Betclic trzeciej ligi po 28 kolejkach KSZO jest drugie ze stratą 4 punktów do AWI Świdnik. Na trzecim miejscu również bez zmian Chełmianka Chełm, nad którą KSZO ma już tylko 1 punkt przewagi. Na pozycji czwartej umocnił się Star Starachowice. Podopieczni Dariusza Pietrasiaka pokonali w piątek Sokół Kolbuszowa Dolna 2-1. Bramki dla zielono-czarnych strzelali Patryk Orlik i Patryk Winsztal. Po więcej informacji sportowych z regionu zapraszam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Kalejdoskop Tygodnia.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Wawrzos. Dzisiaj oddajemy głos młodym, bez filtrów, o sprawach, które dzielą scenę polityczną, ale też łączą. Rozmawiamy o tym, co dają wybory na Węgrzech, jak je analizować. Trybunał Konstytucyjny i pytania kluczowe. Czy i co młodzi wnoszą do polityki i jak patrzą na tych starszych, którzy starają się ich włączyć albo wmieszać w politykę, która niekoniecznie jest po ich myśli. Słuchajcie, może zacznijmy od tego, żebyście nam się przedstawili. Kogo dzisiaj gościmy na antenie?
2: Piotr Werens, Młodzi Razem. Dzień dobry.
3: Jakub Ręka z Forum Młodych Ludowców. Witam serdecznie.
4: Adam Ruzga, Nowa Generacja, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
5: Czef Krzysztof, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami i słuchajcie, mamy tak różnorodne środowiska, że wypada zacząć od tego, żeby zadać podstawowe pytanie. Jesteście nową jakością, czy po prostu młodszą wersją swoich partii? Po kolei,
2: okej. Moim zdaniem jesteśmy nową jakością, a nie tylko młodszą wersją naszej partii. Zacznijmy od tego, że nasza młodzieżówka jest bardzo liczna, bo jest wśród nas ponad 1000 osób. Względem partii jest to naprawdę spora proporcja i staramy się jako Młodzi Razem kreować też po części własny program tego, co chcemy robić. Angażujemy się też w trochę inne rzeczy niż nasza partia i wierzymy w to, że to właśnie młodzi są tą siłą, która powinna kreować polską politykę, więc staramy się to odpowiednio robić. Angażujemy się w sprawy ważne dla ludzi, oddolne, staramy się brać udział w wolontariatach, staramy się angażować w ten sposób, żeby młodym żyło się lepiej i będziemy to realizować cały czas, od już wyborów prezydenckich teraz do wyborów następnych, parlamentarnych i oby tylko dalej.
1: Jakub Ręka z Forum Młodych Ludowców.
3: Zdecydowanie uważam, że jesteśmy przedstawicielami tej nowej generacji, ta, która ma tworzyć nową Polskę. Ja jako członek Forum Młodych Ludowców uważam, też patrząc na obecne sondaże, że potrzeba właśnie nowych twarz. Według sondaży mamy tam mniej więcej koło 5%. Dlatego uważam, że nowe twarze w naszej formacji są jak najbardziej potrzebne. Dlatego musimy razem tworzyć jedność i tworzyć nową Polskę.
1: Adam Ruzga.
4: Tak, Nowa Koalicja. Generacja jest to stowarzyszenie, które łączy ludzi o poglądach liberalnych, proeuropejskich i oczywiście Koalicja Obywatelska daje nam najlepszą przestrzeń do spełniania naszych postulatów. Mamy wielu radnych z różnych regionów, z różnych miast, na przykład w zachodniopomorskim mamy radnego, w innych miastach wojewódzkich również. I jak najbardziej zgadzamy się z poglądami Koalicji Obywatelskiej, ale jesteśmy stowarzyszeniem niezależnym, mamy swoje zjazdy, mamy swoje spotkania i się rozwijamy i wszystko idzie w dobrym kierunku, żebyśmy to my właśnie za 10-15 lat, może nawet szybciej, byli decydentami w Polsce.
5: Prawo i Sprawiedliwość też stawia coraz bardziej na młode twarze i uważamy, że jest przestrzeń dla tego typu polityków. Choćby patrząc na strukturę kierowniczą, Tobiasz Bocheński, Anna Krupka, PiS też wyciąga otwartą dłoń do młodych ludzi, patrzy na ich potrzeby, czy to w obszarze edukacji, czy to w obszarze mieszkalnictwa. Chcemy równomiernego rozwoju dla wszystkich, czy to mieszka ktoś w metropolii, czy w małej wiejskiej gminie. Uważamy, że my jesteśmy inną generacją niż ta, która ma obecnie 40 czy 60 lat i przez najbliższe 10-15 lat będzie to zauważalne.
4: Kiedyś jak słyszałem, jak wypowiadał się Jarosław Kaczyński w Wojewódzkim Domu Kultury tak ze 2 lata temu, to powiedział, że młodych trzeba zdzielić twardym batem. Także no, średnie to podejście do młodych ludzi.
5: Patrząc na was, to niewątpliwie powiedział prawdę, ale my wyciągamy wnioski z każdych wyborów. Nawet patrząc na wybory europejskie, My mamy młode twarze tego typu jak Waldemar Buda, Tobiasz Bocheński, Anna Krupka.
4: Tobiasz Bocheński, wy z kolei,
1: dobrze panowie, bardzo mnie to cieszy, że wchodzicie sobie w dyskusję.
5: Macie takich ludzi jak Zemaczyńska, Jachira, takich młodych, to współczuję.
1: Już, kończymy. W tym momencie stawiamy kropkę i przechodzimy do kolejnego pytania. Słuchajcie, ja was bardzo proszę o szacunek wzajemny. Jeżeli ktoś mówi, nie przerywamy sobie, okazujmy sobie ten szacunek dla rozmówcy. Nikt wam nie przeszkadza, starajmy się tego tutaj pilnować. Rozmawialiśmy troszeczkę przed naszym wejściem na antenę o sytuacji na Węgrzech. Rozmawialiśmy o Wiktorze Orbanie, jego polityce, druzgocącej klęsce w wyborach, tak? Słuchajcie, co wy o tym myślicie? Jak to się przekłada na politykę, myślę, Węgier, tak, które muszą się teraz odbudować? Jak widzicie, czy silny lider to dobry lider? Czy sytuacja, która się zakończyła, tak, wyborami na Węgrzech, czyli ta zmiana władzy, ma też jakieś przełożenie? Jakie wnioski powinni Polacy z niej wyciągnąć?
2: Pani redaktor, druzgocąca klęska to jest dobre słowo, jak na system wyborczy, w którym Viktor Orbán od lat go kreował tak, żeby wygrywać kolejne wybory, bo mieszana ordynacja wyborcza była ukształtowana w ten sposób, gdzie okręgi, które zwykle głosowały na Orbána, miały więcej do powiedzenia. No, wyszło tak, że Tisza Petera Madziara wygrała i to uzyskała większość konstytucyjną. Warto wspomnieć, że wielki udział w tym mieli młodzi, bo ponad 70% wśród nich głosowało na Tisza. No i co? Cieszymy się oczywiście z tego, że Tisza wygrała. Przede wszystkim też z tego, że Orbán stracił władzę, bo po 16 latach niedemokratycznej władzy to jest dobra zmiana. Mimo że Tisza jest centroprawicowa, to liczymy na to, że ten kurs proeuropejski, odejście od partnerstwa z Putinem wpłynie pozytywnie na powrót Węgier do Europy, wpłynie też pozytywnie na nasze relacje oczywiście i liczymy na to, że ta postępująca demokratyzacja władzy na Węgrzech sprawi, że może też pojawi się tam jakaś prospołeczna lewica, którą będziemy mogli z otwartym sumieniem wspierać, oczywiście w integracji europejskiej, ale też wieloletniej przyjaźni polsko-węgierskiej.
1: Jakub?
3: Z mojego punktu widzenia, patrząc na to, jak kreowany był system wyborczy na Węgrzech przez Viktora Orbana od lat, byłem w szoku, że właśnie Tiszy udało się wygrać to, zdobywając większość konstytucyjną. Natomiast według mnie jest to na tyle dobra sytuacja, ponieważ mamy dwóch uciekinierów, pana Marcina Romanowskiego i pana Zbigniewa Ziobrę, którzy...
1: Są królami memów w ostatnim czasie.
3: Dokładnie, którzy krótko mówiąc kiblują na tych Węgrzech i którzy uciekają przed odpowiedzialnością w Polsce. Także... Też liczymy na nowe otwarcie w relacjach polsko-węgierskich. Uważam, że Peter Madziar, czyli lider Tiszy, ma szansę zbudować dobre relacje z Donaldem Tuskiem. Już mają gdzieś tam umówione spotkanie. Także liczymy na nową, jakby dobrą odsłonę relacji polsko-węgierskich, ponieważ w ciągu tych ostatnich lat widzieliśmy właśnie, że za sprawą Viktora Orbana, który był jawnie politykiem prorosyjskim, non-stop blokował jakby pomoc na przykład wojskową dla Ukrainy. Ostatnio była mowa o pożyczce 90 miliardów euro na zbrojenie dla Ukrainy. Węgry stanowczo mówiły nie, więc mamy też nadzieję na to, że ta pomoc zostanie blokowana i Ukraina otrzyma pieniądze na zbrojenie.
1: Adam?
4: Zwycięstwo Tisy to był dzień pełen radości dla zarówno Węgrów, jak i nas. Jest to jawne zwycięstwo demokracji, zwycięstwo dobra nad złem, które pokazuje, że nawet najbardziej zabetonowana władza, jeśli dla ludzi jest zła, jeśli ludzie się z nią nie zgadzają, jeśli ludzie cierpią w wyniku złej władzy, to zawsze lud wygrywa. I tak właśnie się stało. A jaką lekcję inne narody mogą wziąć właśnie z przypadku z case'u węgierskiego? Taką, że aktualnie żyjemy w takich czasach, gdzie jest jawne rozgraniczenie normalności z nienormalnością, wschodu z zachodem, Rosji z Unią Europejską. TISA potrafiła zjednoczyć różne środowiska na swojej liście i odnieśli zwycięstwo. I każdy kraj, którym rządzi skrajna prawica, może to zwycięstwo odnieść.
1: Krzysztof?
5: Wybory na Węgrzech pokazały, że ekonomia pogrążyła de facto Viktora Orbana. Zwróćmy też uwagę na to, jaki jest Peter Madziar. Jeszcze dwa lata temu był beneficjentem Fideszu Orbana. Zasiadał w administracji publicznej, w dyplomacji. Przez aferę pedofilską wyszedł z Fideszu. Zwróćmy też uwagę na to, jak bardzo się zgadza w wielu kwestiach z Orbanem. W sprawie choćby Ukrainy, czy w sprawie współpracy gospodarczej z Rosją. Madziar jasno mówi, że dla Węgier nie ma alternatywy przez najbliższe 10 lat i jakoś nie jest już prorosyjski dla obecnej władzy. Zobaczymy, jak się ułożą relacje z naszym rządem, ale myślę, że Peter Madziar nawet na forum Unii Europejskiej będzie twardo grał o interes Węgier, podobnie jak jego poprzednik premier Orban.
4: Zapomniałem dodać, zapraszamy Zbigniewa Ziobro i Romanowskiego do Polski.
1: Stawią się przed... Nie przeszkadzamy
5: Stawią
1: sobie.
5: Się przed każdym sądem pod warunkiem, że zagwarantujecie im uczciwy proces.
4: I bardzo uczciwy.
5: Mam nadzieję.
4: Też mam taką nadzieję.
1: Słuchajcie, widzę, że jak to z młodzieżą, można sobie podyskutować na różne tematy i widzę, że tutaj dyskusja w tle i tak będzie, ale pilnujmy tego, żeby sobie nie wchodzić w wypowiedź. Słuchajcie, jest jedna rzecz z naszego polskiego podwórka. Jakiegokolwiek polityka nie zaprosiłabym do naszego studia. Większość mówi, że nie ma tygodnia, w których prezydent czegoś nie zawetuje, tak? Nie ma tygodnia, gdzie coś się nie zdarzy tak, że realnie nie mamy na to wpływu, a etyka polityczna troszeczkę u nas źle wygląda. Więc teraz moje pytanie. Jesteście młodzi. Każdy z was reprezentuje inną partię polityczną. Obserwujecie sobie sytuację centralną, która oddziaływuje na nas wszystkich. Mówię tutaj o Trybunale Konstytucyjnym, o zaprzysiężeniu sędziów, o tym, jak to wszystko wyglądało, że w tym momencie po raz kolejny mamy paraliż i znowu będzie za chwilę kolejny, bo kolejni sędziowie będą przychodzić na emeryturę. Nie wiemy, jak będzie ze ślubowaniem, czy prezydent znowu będzie zapraszał tylko wybrańców, czy wszystkich. Jak to teraz będzie wyglądać? I szczerze zastanawia mnie jedno. Młodzi, którzy siedzą przede mną, jak widzą tą sytuację Trybunału Konstytucyjnego? Czy jest to organ suwerenny, czy bardziej polityczny w tym momencie?
2: Paweł? W tym momencie oczywiście, że jest to organ polityczny. Zacznijmy od tego, że w demokratycznym państwie prawa sytuacja, kiedy prezydent ignoruje konstytucję i ustawy dla gierki partyjnej jest po prostu niegodziwa i nieodpowiednia dla Polski. Konstytucja i ustawy mówią wprost, że prawo wybierania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego ma Sejm. Prezydent ma za to obowiązek ich zaślubować. Więc prezydent absolutnie nie ma prawa dobierać sobie sędziów, a tym bardziej ignorować ślubowania ich. My razem stoimy za jednym rozwiązaniem, które uważam, że jest najodpowiedniejsze i zdecydowanie najbardziej popularne też wśród opinii publicznej, czyli reset konstytucyjny. Liczymy na to, że wszystkie ugrupowania w polskim parlamencie ponad podziałami usiądą i wspólnie zadecydują nad tym, jak to ma wyglądać, ponieważ nie może być tak, jak jest od ponad dekady, że Trybunał Konstytucyjny jest obiektem sporu politycznego, a nie organem, który działa dla dobra obywateli. A po to powstał taki organ i musimy natychmiast zmienić tą sytuację, bo ona szkodzi zwykłym ludziom po prostu.
1: Jakub?
3: Oczywiście uważam, że obecnie jest to niestety organ polityczny, nie tylko Trybunał Konstytucyjny, ale przecież mamy obecnie Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, gdzie zasiadają partyjni koleżkowie Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem, ale też zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest jasny, jest proste i klarowne. Uważamy, że obie strony gdzieś tam nabluźniły. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe właśnie proponuje reset konstytucyjny, na którym skorzystają przede wszystkim obywatele, którzy widzą i obserwują sytuację w polskim sądownictwie, widzą właśnie ile trwają przesłuchania, ile trwa cały proces w polskim sądownictwie. I uważamy, że reset konstytucyjny to jest coś, na co warto postawić.
1: Adam?
4: Przede wszystkim to prezydent żyje w jakiejś urojonej bańce, gdzie myśli, że ma więcej prerogatyw niż przewiduje konstytucja. W wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent Rzeczypospolitej nie ma nic do powiedzenia, nieważne z jakiej jest opcji politycznej. Konstytucja nakazuje mu zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych, nominowanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Czy Trybunał Konstytucyjny jest teraz polityczny czy niepolityczny? Kiedyś był apolityczny i chcemy to przywrócić. Kiedy był apolityczny? Przed rokiem 2015, gdzie konstytucja była najprostszym i bardzo łatwym w interpretacji aktem normatywnym, a po rządach Prawa i Sprawiedliwości wyniknęło wiele dziwnych wątpliwości i nieporozumień, o których by człowiek by nawet nie pomyślał przed rokiem 2015. Należy to zmienić, chcemy to przywrócić i mam nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej. Gdyby Rafał Trzaskowski był prezydentem, dzisiaj prawdopodobnie już by się to stało. Niestety naród zdecydował inaczej, trzeba z tym żyć. Niemniej jednak wszystko przed nami, oby było jak najlepiej, oby prezydent Nawrocki poszedł po rozum do głowy.
1: Krzysztof?
5: Przypominam, że to w 2015 roku przed oddaniem władzy wypalaliście sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas i od tego zaczął się właśnie kryzys, bo prezydent Duda nie przyjął od nich ślubowania, bo nie uznał ich za sędziów, przypominam.
3: A kto
4: prezydent nie jest od uznawania sędziów.
5: Przypominam, że to wy teraz rozwalacie Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Przez półtora roku nie wybraliście sędziów, a to już trzeba było zrobić.
4: Powołaj na jakiegoś dawno. Konstytucjonalistę, który to potwierdził.
3: A kto stworzył Izbę Dyscyplinarną?
1: Panowie, przepraszam, przywołuję do porządku.
5: Przepraszam bardzo. Obecna władza nie uznaje wyroków Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, KRS, tylko dlatego, że ich nominaci nie są wybrani przez poprzedni Sejm. Platforma Obywatelska i minister Żurek rozwalają system prawny RP i za półtora roku, po naszym dojściu do władzy, na szczęście to zmienimy. Mamy prezydenta, zdobędziemy solidną większość i zresetujemy te instytucje i oczyścimy te złogi w sądownictwie.
3: A kto stworzył Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym?
4: Niekonstytucyjną.
5: Niekonstytucyjną według kogo? Gdzie według pana Żurka? Według pana Żurka i według
4: gdzie
5: pana Bodnara? Gdzie
4: konstytucja znajduje miejsce dla tej izby? Gdzie? Proszę podać artykuł.
5: Polska konstytucja przewiduje, że prawo tworzy Sejm i Sejm wybrał, utworzył tą izbę i jasno ta izba ma taki cel, że stwierdza choćby ważność wyborów. I jak to jest, panie Jakubie, że wybory europejskie, wybory parlamentarne, wybory samorządowe były uznane za istniejące, a wybory prezydenckie mówicie, że ta izba nie istnieje. To jak to jest?
4: No ciągłość władzy być musi, nie?
5: To w takim razie czemu uznajecie jedne wyroki, a te, które nie są po waszej myśli, mówicie, że ich nie ma, a
1: i tu stawiamy kropkę, drodzy panowie. Widzę, że ożywiona dyskusja, ale nie ukrywam, chcę wam zadać jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że mam tu studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Młodzi, ostatnio mieliście spotkanie ze studentami Patryka Jakiego. Byliście na tym spotkaniu?
2: To może ja oddam pytanie faktycznie studentom UJK, proszę tak. bardzo.
3: Mnie na tym spotkaniu nie było, natomiast uważam, że uczelnia powinna być apolityczna w stosunku do takich spotkań i całe szczęście, że to spotkanie nie doszło do skutku, do takiego, jakiego miało dojść, czyli...
1: No doszło do skutku. Patryk Jaki był na terenie UJK, kampusu.
3: Tak, tak, tylko że to było bardziej spotkanie dla politycznych koleżków właśnie Patryka Jakiego. Widzieliśmy
1: czy
3: właśnie...
1: Czy był tam jakiś student?
3: Było kilku studentów, gdzie zadawali pytania, natomiast główną część stanowiły partyjni koleżkowie właśnie Patryka Jakiego. Też w tle widniało...
4: Pan Koza, pani Krótka.
3: Dokładnie.
4: Uniwersytet Trzeciego Wieku w skrócie.
3: Też pan Grzegorz Socha, radny z Partii Prawo i Sprawiedliwość. ale też w tle było logo Europejskiej Partii Konserwatystów, co nie powinno mieć w ogóle miejsca na tle uczelni publicznej, dlatego też całe szczęście, że Patryk Jaki nie został wpuszczony na którąś z auli na naszym uniwersytecie.
1: Adam?
4: Tak, generalnie, jeżeli miało dojść do jakiegokolwiek skutku, to do pisowskiego zamieszania, bo do tego nadają się najbardziej i zrobili swój Uniwersytet Trzeciego Wieku, swoją popisówkę, swoją prowokację. Natomiast ja jako student jawnie sprzeciwiam się u jakiejkolwiek agitacji politycznej na uczelni. Nie chciałbym, żeby jacykolwiek politycy namawiali do głosowania na własne partie. Czym innym jest mówienie o jakichś tam samorządowych sprawach, to tamto. Ale jeżeli przychodzi Patryk Jaki i pierwszą jego tezą w jego programie Zmień nasze zdanie jest wypowiedź o treści Donald Tusk, rząd Donalda Tuska jest zły, to już jest nagonka polityczna, to już jest łamanie zasady niezależności politycznej uczelni. Na to się nie godzimy i godzić nigdy nie będziemy.
1: Krzysztof, chcesz się odnieść do tej dyskusji?
5: Oczywiście. Szanowny kolego, oczywiście szanujemy autonomię uczelni, ale powiedzmy sobie szczerze, w Zielonej Górze czy w Poznaniu jednak weszli na aulę i mieli spotkanie ze studentami, można było zadawać pytania i studenci to robili. Natomiast wasz samorząd z Platformy i z PSL-u czy kolega z Centrum totalnie służyli, nie zadali żadnego pytania, no i wyszło jak wyszło. Przypominam, że było to spotkanie już poza UJK i mogli zadać pytania.
4: Poza UJK, 10 metrów od UJK, gdzie tylko denerwowali ludzi, którym się spieszyło na uczelnię, stawiając swój obrzydliwy transparent na środku chodnika. A co do studentów samorządu z jakiegoś PSL-u czy innych partii, które wymieniasz, to na dobrą sprawę, co ciebie interesuje przynależność kogokolwiek partyjna poza uczelnią? Nikt na uczelni nigdy nie agitował politycznie w taki sposób, że należy na jakieś tam dane ugrupowania głosować. Patryk Jaki to robi, dlatego wstępu na uczelnię nie ma i w takiej formule mieć nigdy nie będzie.
5: Nie było to spotkanie na uczelni i można było zadać pytania.
4: 10 metrów od uczelni w sposób prowokacyjny i taki był cel i jeszcze w dodatku Patryk Jaki wspominał o tym, że ubolewa nad tym, że na uczelnię nie wszedł. Słusznie nie wszedł.
3: A czy wchodzenie
4: w takiej formule nigdy nie wejdzie?
5: Pluralizm to jest jednak podstawową wartością w konstytucji
4: nie
5: i wolność
4: słowa. Pluralizm. Na tak. Uczelni nie ma agitacji politycznej.
5: Zależy kto to interpretuje. Stop, jedna uczelnia powie tak, druga tak. Zależy od władz uczelni.
4: Nasza uczelnia nie godzi się na agitację
5: polityczną. Nie, to rozumiem. Autonomia jest.
1: Kropka, a teraz oddamy głos Jakubowi, bo widzę, że

0: czy gdzie było?
1: W liceum.
2: Rozmawiamy o terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i na tym temacie się skupmy.
3: Panie Krzysztofie, właśnie, bo my też...
1: Panie Jakubie, czemu na Uniwersytecie...
2: Pozwolę wam sobie o tym temacie porozmawiać później. W tym momencie widzę, że bardzo ożywiona jest dyskusja. Moi drodzy słuchacze, to jest podcast Młodzi Mówią. Zapraszamy tutaj młodzieżówki z województwa świętokrzyskiego. Jak widać, oddajemy im głos, tylko troszeczkę musimy im poprzeszkadzać, moderując. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękujemy.
2: Nasz czas już minął. Mam nadzieję, że emocje wystopują. Spotkamy się w tym samym składzie następnym razem już za miesiąc. Zapraszamy.
0: Dziękujemy
3: bardzo.
4: Radio Rekord. Rodzime radio.
5: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem, a w studiu Radia Rekord gość Andrzej Wójcikowski, wędkarz z Ćmielowa, który od lat 70. jest wiernym członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, jest jednym z organizatorów majówkowego wydarzenia dla wędkarzy właśnie w Ćmielowie. Dzień dobry, panie Andrzeju.
6: Dzień dobry, witam panią redaktor i słuchaczy wiernych Radia Rekord.
5: Właśnie wspomniałam o tym, że majówkowe wydarzenie się odbędzie dla wędkarzy, dla osób, które kochają te formy spędzania czasu właśnie z wędką. Po raz dziesiąty Puchar Topiałek Ćmielowskich. Proszę coś więcej na temat tej imprezy powiedzieć. Dlaczego to tak ważne?
6: No, impreza jest rozpoznawalna wśród wędkarzy i nie tylko, okręgu tarnobrzeskiego i kieleckiego. Mnie się tak udało organizować tą imprezę po moich kolegach, bo trzech śmiałków spróbowało zorganizować taką imprezę, no ale po dwóch latach chyba troszkę zapał im minął. No i ja przyjąłem tą imprezę od 8 lat, już ciągniemy cały czas, zmieniliśmy nazwę z Pucharu Topiałek, tam Puchar Topiałek Ćmielowskich. I tak się bawimy w sport wędkarski i w promowanie naszego pięknego zbiornika, który właśnie mamy na terenie naszego miasta.
5: A gdzie się znajduje ten zbiornik, jeżeli jeszcze by ktoś nie wiedział?
6: No, zbiornik w zasadzie znajduje się w Ćmielowie, przy ulicy Sportowej, ale najlepszy dojazd jest przez miejscowość Piaski w kierunku wschodnim i wyjeżdżamy w sam raz na taflę jeziora, które jest ładnie obramowane takim traktem dla pieszych. Mamy sprzątane, tam zawsze wykoszone, bo to zarządkowa dba o wygląd tego, no i oczywiście Urząd Miasta i Gminy tak samo dba o wygląd tego zbiornika.
5: Bo mamy to jest tam zbiornik zarządzany przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.
6: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie jest właścicielem tego, dbają o porządek na tym, a my jesteśmy dzierżawcami jako Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu i koło w Ćmielowie. Jesteśmy dzierżawcami tego zbiornika i też dbamy o odbywanie się tam imprez, porządek, ład i tak dalej.
5: Duży jest to zbiornik?
6: No jest ponad 4 hektary. Teraz się szczycimy tym bezmonitorowany. To także Honorowa Straż Rybacka Społeczna ma ułatwioną już kontrolę na tym zbiorniku, bo zdarzały się różne sytuacje tam kłusownictwa, odstępowania od regulaminu połowu ryb. No ale nad tym działa u nas komendant straży wraz ze swoimi strażnikami. Także mamy sprawę opanowaną. Są kamery, jest monitorowany, mamy porządek.
5: Jest bezpiecznie, można brać udział w imprezie. Wydarzenie zaplanowano na 2 dni.
6: Tak, ja powiem pokrótce. Jest to impreza dwudniowa i w dwóch dyscyplinach sportowych, wędkarskich. Pierwszy dzień to jest spinning. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych. Juniorzy i seniorzy. Na drugi dzień, 2 maja, mamy zawody spławikowe. Wędkujemy też metodą określoną, bo tylko łowimy na bacik, to wędkarze wiedzą, o co chodzi, lub na wędkę odległościową spławikową. To jest metoda spławikowa. I żeby wyrównać wszystkie szanse startujących, nie dopuszczamy łowienia na tyczkę i na jakieś tam inne metody. Jest spławik taki, jak to się mówi, w wersji podstawowej, oryginalny. Suma tych 2 dni, pierwszego i drugiego dnia, czyli spinningu i spławika, owocuje na uzyskaną lokatę, czyli wyłaniamy wtedy mistrza. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce, które zdobyte będą na topiałkach dla juniorów i dla seniorów, z tym, że poszczególne dni tak samo są pucharowane. Pucharów mamy 16. Jest o co walczyć.
5: Te zawody spinningowe 1 maja o 6:30 się zaczynają, więc wiadomo, wędkarze to ranne ptaszki, a zawody spławikowe następnego dnia, 2 maja, w dzień flagi, o 6:00.
6: Tak jak pani redaktor mówi, flagi też będziemy mieli, bo będzie flaga wędkarska i nasze narodowe, tak co roku to

0: robimy. I teraz może powiem o tych godzinach spotkania. Pierwszy dzień do spinningu nie jest aż tak trudny w przygotowaniu się, no bo wędkarze o wiele szybciej to robią, dlatego zawody rozpoczynamy o godzinie 6:30. Ale już przy spawikowych, no wiadomo, trzeba rozłożyć swoje stanowisko, trzeba przygotować przynęty, trzeba zająć stanowiska, na których się będzie wędkowało. No to wtedy zaczynamy pół godziny wcześniej, żeby wędkarze w ciągu tej godziny 15 minut byli zdolni do przygotowania się do prawidłowego odbycia tych zawodów.
1: A jakie ryby są w topiałkach?
0: Mamy wiele gatunków ryb. Tak może powiem od góry. Jak coś pominę, to przepraszam wędkarzy, że pominąłem. Ale mamy tak karpia, mamy dwa rodzaje karasia. Właściwie to trzy, bo mamy złotego, pospolitego i srebrzystego. Mamy lyna, mamy jazia. Występuje kleń, mamy pstrąga, szczupak. Z drapieżników jest okoń także. Mamy legendarnego suma. Leszcze mamy, krąpie, płocie, wzdręgi. No, nawet trafiają się kiełbie, jakieś inne malutkie gatunki ryb, które też jako przyłów są na wędce, które widzimy. Mamy bardzo duży asortyment ryby, jeżeli ktoś by się tym interesował. Ichtiologia jest na wysokim poziomie u nas.
1: Bogato bardzo macie tam w tym zbiorniku, więc miejsce idealne do wędkowania. Kto może wziąć udział w ogóle w tych zawodach?
0: W tych zawodach może wziąć każdy udział, ale musi mieć tak zwane porozumienie lub rejestr połowu ryb na okręg tarnobrzeski, bo wiemy, że są terytorialnie podzielone niektóre zbiorniki. Tak samo jest z topiałkami, jak i z kamienną. Na przykład my, wędkarze Śmielowa, którzy należymy do okręgu tarnobrzeskiego, nie możemy łowić na rzece Kamiennej, która przedziela nasze miasto na terytorium naszego miasta i gminy na połowę. Ale za to możemy mówić na topiałkach, z czego jeżeli ktoś na przykład z okręgu kielskiego nie wykupi sobie zezwolenia, no to nie może mówić na tym zbiorniku. I także osoby, które będą brały udział w zawodach, muszą posiadać zezwolenie na połów ryb w okręgu tarnobrzeskim.
1: Jest jeszcze czas, żeby załatwić takie pozwolenie?
0: Oczywiście są sprawy jednodniowe, to się załatwia od ręki, z tym, że zaznaczam, bo u nas z tego, co mi ostatnio wiadomo, pani skarbnik nam troszeczkę zaniemogła i także prosiłbym o załatwianie takich rzeczy, no chyba, że się sprawa wyjaśniła. U nas w kole, ewentualnie w kołach ościennych, czyli no wszędzie można wykupić takie zezwolenie.
1: No i zapisy na wydarzenie do 28 kwietnia, więc też trzeba się pospieszyć po prostu.
0: Tak, my żeśmy przygotowywali się do tych zawodów przez dłuższą chwilę, no ale wiadomo, samo sprecyzowanie terminu i ogłoszenie, kiedy będą one odbywały się, zajęło nam chwilkę, bo musieliśmy dogadać się ze sponsorami, bo tak jak podkreślam, 95% tych zawodów to jest sponsoring, czysty sponsoring, a tylko 5%, czyli catering i tam jakieś napoje, to ponoszą za to koszty zawodnicy. Ale jest taka jedna ciekawostka, bo te zawody słyną z tego, że nie ma uczestnika tych zawodów, który odeszedłby z pustą ręką. Każdy odchodzi z upominkiem wędkarskim znacznej wartości. To już wędkarze, którzy brali udział, to bardzo dobrze o tym wiedzą.
1: No to nic, tylko zapisywać się. I tu mamy numer 797-801-957. I temat pucharu już możemy zamknąć, chyba już wszystko powiedzieliśmy. W czasie tego wydarzenia będziecie świętować jubileusz i to całkiem poważny koła wędkarskiego w Ćmielowie.
0: Tak, zgadza się. Ja historię koła starałem się poznawać od podstaw, bo taki mój ojciec był w zarządzie tego koła. Ja później byłem też w prezydium zarządu okręgu w Tarnobrzegu i cały czas to koło było dla mnie tak jakby drugą rodziną. Starałem się dbać o historię tego koła, nawet pogromadziłem niektóre materiały. Koło faktycznie 70 lat ma, już istnieje na terenie naszego miasta. Najpierw się nazywało koło wędkarskie, później byliśmy zrzeszeni do zarządu okręgu w Kielcach, następnie terytorialnie przyszliśmy do Tarnobrzegu. Czasami były takie lata, że mieliśmy ponad 400 członków w kole, no dzisiaj troszkę mniej jest, bo mamy tam coś ponad 100, ale koło działa i myślę, że dopóki wędkarze z pasją będą żyli, to koło będzie działało. Staramy się organizować sport wędkarski, staramy się zachęcać młodzież do wędkowania, staramy się propagować ten nasz zbiornik, jedyny, który posiadamy, te topiałki ćmielowskie. Oczywiście przy przychylności Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie i pani burmistrz, która pomaga nam w tym wszystkim. no staramy się obchodzić takie rocznice jak tam 65-lecie, 60-70-lecie teraz. My będziemy chcieli rozpocząć właśnie tą 70. rocznicę nasze powstania, naszego koła takim małym poczęstunkiem, poczęstujemy ciastem z tej okazji, no i odczytamy mały rzut historyczny na temat właśnie naszego koła przy okazji organizowania 10. Pucharu Topiałych w Ćmielowie.
1: Kto ma w sercu koło wędkarskie w Ćmielowie, a na pewno tych osób jest wiele, no bo przez 70 lat to tych członków, tak jak zresztą pan wspomniał, przewinęło się, więc kto ma w sercu to koło, to nawet jeżeli nie weźmie udziału w pucharze, to może po prostu przyjść i z wami pobyć, porozmawiać, powspominać stare dobre czasy. Jak
0: tak,
1: to się
0: oczywiście
1: mawia.
0: Zapraszamy widzów, bo będzie rywalizacja na pewno duża w dwóch kategoriach, juniorzy, seniorzy. Będzie można z bliska zobaczyć, w jaki sposób bierze się udział w zawodach. Będą zorganizowane zgodnie z etyką i zasadami wędkarskimi, to gwarantuję.
1: A nuż to wydarzenie zaszczepi nową pasję u kogoś.
0: I pozyskamy nowych adeptów
1: wędkarskich. No i dokładnie, i to się będzie tak kręcić. Andrzej Wójcikowski, wędkarz z Ćmielowa, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Radio Rekord. Rodzime radio. Kalejdoskop tygodnia.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Kalejdoskop tygodnia w Radiu Rekord. Wtorek.
3: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje Radia Rekord Świętokrzyskie. Blisko 500 uczniów oraz kilkunastu nauczycieli skorzysta z szerokiego programu kursów, szkoleń i płatnych staży zawodowych realizowanych w 7 szkołach regionu świętokrzyskiego. 3 z Kielc i po jednej z Ostrowca Świętokrzyskiego, Bodzentyna, Chmielnika i Chęcin. Jak podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego.
4: W ramach tych projektów będzie realizowanych 7 szkół, będzie miało zajęcia, szkoły ponadpodstawowe, szkoły zawodowe, branżowe. Bardzo ważne projekty, dlatego że są one skierowane na naukę praktyczną zawodu. Będą realizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Bodzentynie, Chmielniku, Chęcinach i 3 szkoły z Kielc. Między innymi płatne staże u pracodawców, między innymi kierunki, które są tak naprawdę deficytowe na rynku świętokrzyskim i zresztą w Polsce również.
3: Znaczące wsparcie trafi do kieleckich szkół. Jak podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Władysław Zaucha, środki zostaną przeznaczone na podniesienie jakości kształcenia i doposażenie placówki.
5: Będą dodatkowe kursy, szkolenia również z zakresu OZE, kursy informatyczne, kursy dla programistów będą. No i staże dla niecałych 80, a dokładnie 72 uczniów będą. Odbywały się staże w regionalnych tutaj w zakładach akurat pracy. No i chcemy częściowo doposażyć. Jest taki kierunek, mamy otworzony chyba jedyny w województwie świętokrzyskim, technik automatyk. Jeszcze chcemy ten kierunek doposażyć w tak zwane roboty.
3: Realizowane projekty mają nie tylko zwiększyć kompetencje uczniów, ale również ułatwić im start zawodowy i lepiej dopasować edukację do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo również nauczyciele mają podnieść swoje kwalifikacje poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe.
2: Radio Rekord FM.
3: Specjalna strefa ekonomiczna w Starachowicach wsparła kolejne firmy z regionu, które przeprowadzą inwestycje warte 8 milionów złotych. Przedsiębiorcy dadzą tym samym pracę 130 osobom. Decyzję o pomocy w finansowaniu inwestycji otrzymały firmy z powiatów ostrowieckiego, koneckiego i pińczowskiego. Jak mówi Michał Godowski, prezes specjalnej strefy ekonomicznej, inwestycje realizowane przy ich wsparciu w ramach polskiej strefy inwestycji oznaczają nowe miejsca pracy, rozwój lokalnej gospodarki oraz napływ nowoczesnych technologii.
6: Promować przedsiębiorców, tych, którzy często ryzykując wiele, są w stanie wznosić się na wyżyny swoich działalności i sięgać po marzenia. Tymi marzeniami są nowe inwestycje, które będą zrealizowane na terenie akurat województwa świętokrzyskiego.
3: Jedną z firm, która uzyskała decyzję o wsparciu, jest firma, która od ponad 30 lat specjalizuje się w zdobieniu szkła, ceramiki i emali, a swoją siedzibę ma w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak informuje współwłaściciel firmy Andrzej Wnuk, w planach jest inwestycja w cyfryzację procesów oraz zakup nowoczesnych urządzeń produkcyjnych. Wartość przedsięwzięcia to blisko 3 miliony. Złotych.
7: Kalka jest coś takiego, jak to dzieci pewnie Państwo kleili różnie, wkładając do wody i naklejając na kubeczki. No to jest tutaj, metoda jest podobna. My drukujemy tą kalkę, następnie w zakładzie ceramicznym czy szklarskim to się nakleja i wypala w odpowiednich temperaturach 620 czy tam 800 ileś stopni. To wtedy się jak utrwala na tym materiale i mamy ozdobioną porcelanę.
3: Łączna wartość planowanych inwestycji przekracza 8 milionów złotych, a 5 milionów stanowić będzie wsparcie specjalnej strefy ekonomicznej.
2: Radio Rekord FM.
3: Kolejne zdarzenie na aferalnym skrzyżowaniu ulic Gosiewskiego i 1 Maja w Kielcach miało miejsce we wtorek 28 kwietnia. Zderzyły się tam dwa auta. Jedna osoba jest poszkodowana.
8: Jak wynika z ustaleń policjantów obsługujących zdarzenie, powodem kolizji było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierującego pojazdem Ford, trzeźwego 47-latka, który doprowadził do zderzenia z pojazdem Skoda kierowanym przez trzeźwego 31-letniego mężczyznę. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.
3: Mówił starszy aspirant Jacek Borek z Zespołu Prasowego Kieleckiej Policji. Skrzyżowanie ulic Gosiewskiego i 1 Maja w Kielcach nazwane jest przez drogowców czarnym punktem na drogowej mapie Kielc. Regularnie dochodzi tam do stłuczek. Zwykle winne jest wymuszanie pierwszeństwa przez kierowców jadących od ulicy Gosiewskiego.
2: Radio Rekord FM.
3: ponad 120 młodych zawodników z całej Polski przyjedzie do Kielc, gdzie od 29 kwietnia do 3 maja rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Juniorów w bilardzie. W gronie faworytów do złota znajdują się zawodnicy Fortisu Bilard Kielce. Presji nie ukrywa jeden z głównych kandydatów do zdobycia tytułu, Jakub Chrobot, czyli aktualny mistrz świata juniorów.
0: Jest oczywiście coś takiego, że czuję się faworytem, że jednak wypadałoby udowodnić, ale wiem, że tak naprawdę nic nie muszę, to najwyżej mogę i gram dla siebie.
3: O rosnącym poziomie rywalizacji wśród młodych bilardzistów w wywiadzie udzielonym naszej stacji mówił także honorowy prezes Polskiego Związku Bilardowego Marcin Krzemiński.
9: Byłem w Łodzi, taki główny turniej Grand Prix Polski Juniorów, czyli Junior Tour, prawie 150 osób z całej Polski walczące w dwóch grupach, oczywiście grupie chłopców i dziewcząt. Kuba też tam był, też walczył i przyglądam się na to, kto nam wyrasta, bo tam są też osoby, które jakby jeszcze daleko mają do tej drogi rozwoju sportowego, ale już chcą jeździć, już złapają tego bakcyla, przyglądają się tego i ten poziom się powolutku w tej grupie zmienia.
3: Kielecki turniej będzie miał szczególne znaczenie, ponieważ oprócz medali zawodnicy powalczą także o miejsce w kadrze narodowej oraz kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, które w lipcu odbędą się w Słowenii. Już teraz trzymamy za naszych kciuki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Kalejdoskop tygodnia.
10: Przed mikrofonem Piotr Kowalski. Zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. W poniedziałkowym spotkaniu czwartej kolejki Polskiej Ligi Boksu pięściarze Wojskowego Klubu Bokserskiego Rasz Kielce wygrali na wyjeździe z RTX Golden Team Nowy Sącz 12-6. Punkty dla zespołu z Kielc zdobywali Maksym Zymenko, Kacper Frymus, Elwin Alijew, Mateusz Wojtasiński, Michał Pierzchała i Dawid Kruczkowski. Dla ekipy z Nowego Sącza dwa punkty zdobył m.in. Wiktor Skiba z Buzka Zdroju. Dla Wiktora była to już 16 wygrana z 17 stoczonych walk w Polskiej Lidze Boksu. Po czterech kolejkach Rasz Kielce jako jedyna drużyna z kompletem zwycięstw prowadzi w ligowej tabeli. Kolejne walki podopieczni Daniela Adamca stoczą w piątek 15 maja na własnym ringu. Przeciwnikiem Kielczan będzie Pomorzanin Boxing Team Toruń. Siatkarki KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski zwyciężyły w rozgrywanym na hali przy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet. Podopieczne Piotra Brodawki wygrały wszystkie trzy spotkania i z pierwszego miejsca wchodzą do turnieju finałowego rozgrywek. W piątek na inauguracji ostrowieckiego turnieju pomarańczowo-czarne rozbiły faworyta imprezy zespół Gdańsk Politechniki Gdańsk 3-1. MVP tego spotkania została atakująca KSZO SMS Aleksandra Chochołowska. W sobotę ostrowczanki bez straty seta odprawiły Easy Wrap Volley Kobyłka. W tym spotkaniu nagrodę za najlepszą zawodniczkę odebrała środkowa KSZO SMS Martyna Żurawska. Pewne awansu ostrowczanki w niedzielę również nie zawiodły, pokonując MUKS Sari Żory 3-2. Nagrodę za MVP ponownie odebrała Aleksandra Chochołowska.
11: Naprawdę bardzo fajnie się dogadujemy. Myślę, że gdzieś jesteśmy takim mocnym trzonem i wiemy, że możemy na sobie polegać. No ja bardzo lubię grać z tymi dziewczynami i naprawdę każdy mecz to jest dla mnie ogromna radość. Bardzo cieszę się, że mogę reprezentować tutaj Ostrowiec i właśnie z tą ekipą pojechać na ten wymarzony finał.
10: Mówiła kapitan KSZO SMS Julia Klisiak. Do turnieju finałowego awans wywalczyły KSZO SMS z pierwszego miejsca oraz Gdańsk Gdańsk z miejsca drugiego. Za tydzień w Pajęcznie drugi turniej półfinałowy, z którego awans wywalczą również dwa pierwsze zespoły. Udział w tym półfinale wezmą Marba Sędziszów Małopolski, TPS Bielsk Podlaski, Enea Energetyk Poznań oraz gospodynie z KS Pajęczno. W piłkarskiej Kiza czwartej Lidze Świętokrzyskiej niespodziewanej porażki doznali piłkarze prowadzącego w tabeli AKS-u 1947 Buzko Zdrój. Podopieczni Michała Storościaka ulegli w spotkaniu z Alitem Ożarów 1-2. Dla Alitu bramki strzelali Łukasz Swat i Marcin Dynarek, dla AKS-u Arkadiusz Morąg.
12: Zawsze chcieliśmy strzelić bramkę wyrównującą, a później wygrać ten mecz. Chcemy wygrać tą ligę, ale nie możemy sobie pozwolić na to, że w takim meczu jak z Alitem oczywiście nie możemy sobie pozwolić na takim meczu stracić. Wiadomo, że się zespoły z niższej pozycji niżej nastawiają bardziej na nas, chcą nam urwać punkty, no i dzisiaj się Alitowi to udało.
10: Mówił szkoleniowiec klubu z Buzka Michał Starościak. W innych ciekawszych meczach Morawia Morawica przegrała z Wierną Małogoszcz 1-2, Neptun Końskie pokonał Koronę 3 Kielce 3-1, a Arka Pawłów pokonała Piaskowiankę Piaski również 3-1. W tabeli prowadzi AKS 63 punkty, na drugie miejsce awansowała Arka 49 punktów, trzecia jest Morawia 48 punktów. Zaklasie okręgowej tempa nie zwalnia OKS Opatów, który tym razem 5-3 pokonał na wyjeździe Górala Górno. Dwie bramki dla OKS-u zdobył Anton Maksymczuk, o jednej dołożyli Kamil Bełczowski, Damian Nogaj i Piotr Bonecki. Dla Górala strzelali Adrian Tyrała i dwukrotnie Radek. W innych ciekawszych meczach Kamienna Brody 5-0 rozbiła Wisły Sandomierz, a Strapie Koszów przegrała ze Stalą Kunów 1-2, a Wicher Miedziana Góra zremisował 2-2 z Partyzantem Radoszyce. W tabeli prowadzi OKS Opatów 51 punktów, przed KKP Koroną Kielce 45 punktów i rezerwami Staru Strachowice 44 punkty. Po więcej informacji sportowych odsyłam Państwa na nasz portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
2: Kalejdoskop tygodnia.
13: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KIK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Wawrzos, a to jest poranna rozmowa Radia Rekord Świętokrzyskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Witamy.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Witamy serdecznie i może zaczniemy od tego, co myślę wszystkich tutaj naszych słuchaczy najbardziej interesuje, czyli od konkretu. Jakie są dziś najważniejsze programy wsparcia dla firm i instytucji?
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie na otwarcie, ponieważ jest szereg programów, które teraz są dostępne dla przedsiębiorców i faktycznie mamy tak, jak podkreślamy w naszym ministerstwie, że ten moment, szczególnie ten rok 26, to jest rok kumulacji wsparcia dla polskiej gospodarki z funduszy unijnych, bo to jest razem mniej więcej około 200 miliardów złotych z polityki spójności, z programów zarówno regionalnego, jak i krajowego, jak i z Krajowego Planu Odbudowy, które teraz są dostępne i pracują w polskiej gospodarce. I mówiąc bardzo konkretnie, zarówno z poziomu regionalnego są jeszcze nabory, do których my jako ministerstwo serdecznie zapraszamy. Taki najważniejszy z naszej perspektywy flagowy to jest ścieżka SMART. Wszystkie informacje są dostępne w internecie. To jest wsparcie w formie dotacji dla firm, które chcą rozwijać nowe rozwiązania, nowe technologie, innowacje, pracować nad nimi i je wdrażać potem oczywiście dla rozwoju swojego biznesu. I tutaj zarówno firmy mniejsze, średnie, jak i duże i konsorcja mogą aplikować. Wnioski składa się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mogę tylko potwierdzić dobrą wiadomość, mamy wciąż tam dużą alokację środków i zapraszamy, bo konkursy są właśnie teraz ogłoszone kolejne. Mamy szereg instrumentów wsparcia takim charakterze łączonym, dotacja z pożyczką, ponieważ trzeba mówić uczciwie, że nie na wszystko i nie zawsze jest możliwe staranie się o dotacje. To było w poprzednich perspektywach finansowych. Świat nam się bardzo zmienia i też priorytety rozwoju w Europie, możliwości wsparcia się zmieniają. Dlatego dla tych biznesów bardziej klasycznych, takich jak po prostu rozwój firmy, poszukiwanie środków na nową linię technologiczną, nowe maszyny, to instrumenty łączone, które są pożyczką, ale może być częściowo umarzalna. To jest bardzo szeroka oferta Banku Gospodarstwa Krajowego z naszych programów europejskich, a kolejny duży nabór w tym zakresie ruszy w trzecim kwartale dla firm, które chcą rozwinąć swoją ofertę i swoje możliwości w zakresie cyfryzacji oraz kwestii uzielenienia, kwestii ekologicznych. No i jeszcze jeden element, który bardzo chcemy podkreślić, że dla tych najbardziej ambitnych firm i podmiotów uruchomiliśmy w zeszłym roku i była decyzja przełomowa. Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych, jak sama nazwa wskazuje, to są te obszary, które są kluczowe dla polskiej gospodarki, dla naszego bezpieczeństwa. To są obecnie trzy obszary: biotechnologie, kwestie produkcji leków, substancji czynnych, sprawy cyfrowe, w tym cyberbezpieczeństwa i sprawy produkcji energii ze źródeł czystych, jak mówimy, czyli ze źródeł odnawialnych. I tutaj też wiemy, że Świętokrzyskie, szczególnie w obszarze energii, ma duży potencjał. Są firmy, które mają takie możliwości. I tu mówimy o dwóch elementach. Albo o rozwoju innowacji, rozwiązań przełomowych i wsparciu na wdrożenie, albo, co bardzo ważne, te rozwiązania już są. One są krytyczne, żeby były większe moce wytwórcze, większa produkcja tych rozwiązań i wtedy można uzyskać dotacje na wsparcie zdolności produkcyjnych, na rozbudowę po prostu firmy, zakładu w zakresie produkcji. A zapewne najważniejsze z tego ruszy jesienią, czyli czwarty obszar, obronność i bezpieczeństwo, gdzie wynegocjowaliśmy z Komisją Europejską zgodę, aby w programie Funduszy Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki firmy ze sektora obronnego, wojskowego mogły otrzymać wsparcie w formie dotacji właśnie również na te rozwiązania kluczowe i na zwiększenie skali produkcji. Tego nigdy wcześniej nie było, ale też czasy, które mamy, są zapewne absolutnie unikalne, dlatego zapraszam do tego, co już jest teraz, i do śledzenia będziemy informować do tego, co ruszy jesienią, bo w naszej ocenie moment jest kluczowy, aby planować takie aplikowanie i takie wsparcie w ramach właśnie tych możliwości, które teraz w tym roku nam się tak pozytywnie kumulują.
1: Panie dyrektorze, z perspektywy pana departamentu odnieśmy się do naszego podwórka świętokrzyskiego. Czy świętokrzyscy przedsiębiorcy potrafią sięgać po te środki? czy przegrywają z tymi większymi regionami?
2: Potrafią i to nie jest kurtuazja i tutaj jakby nie jest to kwestią wyniku meczu, czy można przegrać, czy można wygrać. Bardzo ważne jest, że próbują, że robią to często skutecznie, natomiast też trzeba mówić bardzo uczciwie i stąpać po ziemi, jakie obszary wsparcia dla jakiego rodzaju firmy są dostępne. Bo często mamy te głosy i my to absolutnie rozumiemy, że firma złożyła wniosek, długo czeka, trwa proces oceny, my dużo zrobiliśmy, aby te procesy skrócić w PARP-ie czy w NCBR-ze. Jednocześnie przedsiębiorcy podkreślają, to kosztuje i nie tylko pieniądze, ale czas, wysiłek, zasoby osób zaangażowanych. Potem są niezadowolone te podmioty, które nie otrzymały dofinansowania. Ale tylko mogę powiedzieć, z naszej strony cały czas rozumiemy i naprawdę staramy się to wszystko zmienić w dobrą stronę jako administracja. Natomiast przedsiębiorców mogę tylko zachęcać, bo naprawdę mamy bardzo duże prężne grono świetnych firm świętokrzyskich, aby były ambitne, aby aplikowały o te właśnie tematy najbardziej rozwojowe, bo są już podmioty tutaj z sukcesem i warto zawsze do tej wyższej ligi sięgać. Jeżeli ktoś ma inne plany, okej, jak mówię, rozumiemy, wtedy są instrumenty finansowe. Najważniejsze jest dla nas ta relacja popyt-podaż, nie odwrotnie, więc skupiamy się tak jak możemy na potrzebach przedsiębiorców i zachęcamy, są i nasze działania informacyjne, i informacje w internecie dostępne. Jesteśmy dostępni też na spotkaniach. Najważniejszy jest ten etap diagnozy, aby przedsiębiorca miał w miarę pewność i komfort tego, że do właściwego programu może aplikować o to wsparcie, które jest jemu potrzebne.
1: Innowacje to jest dziś wyrażenie, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, ale co ono dziś realnie znaczy w kontekście regionu świętokrzyskiego?
2: Tak, to jest pytanie klucz, dlatego że wszyscy mówimy o innowacjach, wszyscy czujemy, że są nam w życiu bardzo potrzebne. Wszystkie de facto mamy je wszyscy codziennie przy sobie, czy w telefonie, czy w innych rozwiązaniach, ale kluczowe jest zrozumienie tego podziału innowacji, bo od tego zależy, jakiego wsparcia możemy szukać. Jeżeli to jest innowacja na poziomie firmy, że coś poprawiamy, zmieniamy, to jest to innowacja pierwszego poziomu, bardzo potrzebna, bo firma musi się rozwijać i powinna, ale to nie jest ta innowacja skali przełomowej, tylko naturalny rozwój firmy. Drugi poziom innowacji to jest coś, co jest nowatorskie w skali naszego województwa, potem idziemy wyżej w skali Polski, aż po te najtrudniejsze, przełomowe, europejskie. Dlatego też trzeba mierzyć siły na zamiary i my też jakby prosimy, zachęcamy, bo często firmy doradcze, różne podmioty gdzieś, które są w całym tym ekosystemie, łatwo wszystko nazywają innowacją. To trzeba się jednak z tym zmierzyć. Co jest tą innowacją? Co jest tą przełomowością i co ma dać ta przełomowość, żeby móc uczciwie powiedzieć, że są częściowo innowacje, a częściowo są to typowe rozwiązania, które i tak musimy stosować. Natomiast w naszym dynamicznym świecie, jeśli ktoś poszukuje innowacji, to myślę, że naprawdę teraz jest z czego wybierać.
1: Jak wygląda z Pana perspektywy i Pana departamentu współpraca na linii biznes, nauka i administracja?
2: Oczywiście wiemy, że zawsze może wyglądać lepiej, ale staramy się absolutnie krok po kroku tą współpracę poprawiać. Teraz wracam właśnie niedawno ze spotkań na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest mi miło, że takie spotkania odbywają się razem z biznesem, z przedsiębiorcami, właśnie ze światem nauki i z administracją. Było super zobaczyć laboratoria CenWiS-u, które pracują na rzecz gospodarki, tak jak opowiadała kadra naukowa Politechniki o tym.
1: Może powiedzmy naszym słuchaczom, że w poniedziałek na auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się wydarzenie, które miało na celu reaktywację Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej.
2: Dokładnie tak i przy tej okazji też mogliśmy zwiedzić laboratoria bardzo nowoczesne Politechniki, a co najważniejsze, co dla mnie było szczególnie cenną informacją, to jak kadra naukowa prezentowała i oprowadzała nas po tych laboratoriach, że one faktycznie pracują również dla przedsiębiorców, nie tylko dla studentów, że są wspólne projekty badawcze, wdrożeniowe razem z biznesem i to w obszarze najnowszych technologii, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyki, czy też rozszerzonej rzeczywistości i to cieszy, że ta współpraca jest. Natomiast ona w sensie pozytywnym jest taka never ending, ona nigdy nie będzie miała końca, bo to zawsze jest coś, co należy poprawiać. My musimy się lepiej wsłuchiwać w potrzeby jako administracja, starać przełamać takie bariery, które mamy formalne. Przedsiębiorcy też jakby prosimy o to zrozumienie, żeby nie widzieli w tym urzędniku z góry jakiejś osoby nieprzyjaznej, tylko tego, że też staramy się spotkać w ramach tych przepisów, które mamy, a ich oczekiwań, i naukowcy, gdzie też rozumiemy, że pewnie najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, wyjście z obszaru dydaktyki, analiz teoretycznych do zmierzenia się z praktyką. Także ja się cieszę, ta współpraca jest i uważam, że pozytywnie jesteśmy na siebie skazani, żeby ją dalej rozwijać.
1: Kontynuując ten temat edukacji zawodowej, może odpowiedzmy sobie na takie pytanie, czy edukacja zawodowa w naszym regionie nadąża za rynkiem pracy?
2: Ja wierzę, że tak, dlatego że jak obserwuję przez pryzmat ostatnich, powiedzmy, że tak wyżej nawet 10 lat, to Świętokrzyskie bardzo konsekwentnie stawia 15 na lat na rozwój szkolnictwa zawodowego, tego praktycznego. I to jest taki nasz naturalny atut, dlatego że trzeba też powiedzieć sobie tak trzeźwo. Ciężko tam się ścigać z takimi regionami jak Pomorskie, jak Śląsk, jak Wielkopolska na skalę regionalnej gospodarki, na skalę firm największych, bo to jest inna specyfika regionu, no, ale wtedy musimy pozytywnie szukać innych przewag, na przykład tego, żebyśmy mieli bardzo dobrą kadrę, żeby osoby młode były już dobrze wykształcone, już maksymalnie praktycznie wykształcone, jak w szkolnictwie zawodowym, a takie projekty działania już wiele lat temu tutaj w województwie rozpoczęto, dobre pilotaże praktycznej nauki zawodu, gdzie uczniowie szkół udają się od razu do firmy, łączą tą naukę z praktyką, jak klasy patronackie, jak szereg innych działań. I tu uważam, że naprawdę dużo udało się Świętokrzyskim osiągnąć, ale absolutnie to nie jest jeszcze powód do świętowania, tylko trzeba usiąść jeszcze mocniej, to przepracować. Stąd cieszymy się, że było spotkanie właśnie klastry edukacji zawodowej, że takie spektrum szerokie firm, bo widzimy, że oczywiście bez pracownika nie ma gospodarki, ale ta szybkość zmian jest czasami porażająca. Kwestia dyskusji, które zawody są stare, nowe, które się pojawią, dopasowanie do tego edukacji, dopasowanie do tego kompetencji miękkich, bo czasami się okazuje, że pracownik może być świetnym młodym inżynierem czy zawodowcem, ale być może robią się bariery takie w kompetencjach miękkich, czy wreszcie takich działań jak automatyzacja i robotyzacja, które wcale nie przeczą inwestycji w kadry, tylko te kadry muszą posiadać trochę inne umiejętności, żeby się odnaleźć w świecie automatyki i robotyki. Tak więc dużo naszej oceny dobrego tu się zadziało i są przestrzenie, żeby naprawdę Świętokrzyskie jeszcze mocniej, pozytywnie gospodarka regionu się specjalizowała w przygotowaniu dobrych kadr.
1: W kontekście bezpieczeństwa gospodarczego, panie dyrektorze, mam takie pytanie, czy widzi pan potencjał w projektach Dual Use odnośnie takich kwestii cywilno-obronnych?
2: No, dual use to jest słowo naszych czasów, znów.
1: Ostatnich miesięcy.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. I jak najbardziej tak, dlatego też jako ministerstwo przeprocedowaliśmy bardzo ważną zmianę. Uzgodniliśmy ją z Komisją Europejską i wiosną zeszłego roku otrzymaliśmy już potwierdzenie, że już teraz w tych działaniach, które mamy, możemy wspierać technologie podwójnego zastosowania, więc i do celów obronnych, i do celów cywilnych. Wcześniej było tak w Funduszach Europejskich, że można było tylko tą gałąź cywilną wspierać, te koszty pokrywać, nie można było pokrywać tych kosztów, które służą zastosowaniom wojskowym. No to był sztuczny podział, ale żyliśmy w spokojnych czasach innych. Natomiast teraz już możemy wspierać i ten dual use będzie bardzo mocno z nami. To, z czym się mierzymy w ministerstwie, z naszymi instytucjami i za chwilę razem z przedsiębiorcami, to jest jego dobre zdefiniowanie. Tak jak z innowacjami, żeby to był ten dual use, żebyśmy wszyscy rozumieli podobnie jego definicję. Nie nazywali wszystkiego ad hoc dual use, że ma podwójne zastosowanie, że ta symboliczna filiżanka może być na uczelni, może być w wojsku, bo nie o takie dual use nam chodzi, ale o takie, które faktycznie ma takie cechy fajne, rozwojowe, że może być stosowana i w czasach pokoju, i płynnie również w czasach bardziej takich trudnych.
1: Jak patrzymy na scenariusze rozwoju naszej gospodarki, to tak sobie zastanówmy się przez chwilę, czy to już jest rozwój oparty o przemysł i technologię, czy dalej jest to bardziej usługowy model?
2: No, zapewne jesteśmy w momencie bardzo trudnego i bardzo wrażliwego przejścia. Tu się wszyscy w tej diagnozie zgadzamy i bardzo to mocno podkreślamy w naszym ministerstwie. Pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to bardzo mocno podkreśla, że to widać i z analiz, i z rzeczywistości gospodarczej. Wyczerpały nam się te starsze, proste, do tej pory cenne ścieżki wzrostu, jak tania po prostu energia, jak relatywnie niskie wynagrodzenia, które nie były dobre pewnie dla pracowników oczywiście, ale jednak napędzały inwestorów, żeby to tutaj inwestować. To nam się zmienia i bardzo dobrze, to już jest ten moment gospodarczy, gdzie absolutnie to nie powinny być te przewagi, jak niskie wynagrodzenia, ale w zamian musimy zaoferować faktycznie lepszy poziom technologiczny, musimy zaoferować powrót do gałęzi przemysłowych, do takiej oferty twardej, produkcyjnej. Tutaj widzimy to na przykładzie Świętokrzyskiego, Kielce. Wszyscy starsi mieszkańcy pamiętają dawne nazwy zakładów, czy SHL-ka, czy innych. I to była sztuka w latach 60. czy 70. mimo trudnych warunków rozwijać przemysł, więc tym bardziej myślę, że nie powinniśmy mieć powodów do jakiegoś łatwego narzekania, że teraz jest ciężko. Zawsze są to czasy pełne wyzwań, ale tak, potrzebujemy więcej inwestycji typowo przemysłowych, typowo produkcyjnych, również dla naszego bezpieczeństwa, bo w pewnym momencie wszyscy zaufaliśmy, że mamy globalną wioskę, powiedzmy te kilkanaście lat temu, i że wszystko jest tą globalizacją, którą można szybko sprowadzić, a dziś widzimy, że tak nie jest, że w produkcji leków, w produkcji wielu innych elementów liczy się nie tylko cena, ale liczy się bezpieczeństwo, pewność dostawy, zapasów. Także mam nadzieję, że też tutaj w Świętokrzyskim te plany firm, zarówno typowo prywatnych, jak i z kapitałem Skarbu Państwa, będą szły absolutnie w tą stronę, żeby własną bazę produkcyjną zwiększać, nasze naturalne specjalizacje rozwijać, budować niezależność, i że naszym atutem coraz większym będzie eksport w miejsce dotychczasowych takich globalnych łańcuchów wartości.
1: Panie dyrektorze, co by pan powiedział przedsiębiorcy, który się waha wchodzić w projekty rozwojowe, czy poczekać na pewniejsze czasy?
2: Przedsiębiorca wie najlepiej, bo czuje branżę i zna swoją firmę, jak nikt inny. Natomiast pewnie bym powiedział, żeby spojrzał na to, czy jest pewny, że za tydzień, miesiąc, pół roku to wszystko dalej będzie tak samo, jeśli to będzie bez rozwoju. Czy nas stać na takie podejście business as usual, bo dynamika zmian powoduje, że wiemy, że ktoś nie szuka dywersyfikacji produkcji, dywersyfikacji technologii, to bardzo szybko wpada w te pułapki, że coś się wyczerpuje, więc na pewno bym zachęcał do takiego odważnego spojrzenia. Jak zawsze mówię, spójrz za horyzont, a więc spróbuj zobaczyć coś, czego nie widać, ale co niechybnie nadciąga. I wtedy można podjąć decyzję zawsze obarczoną ryzykiem. To nie ma 100% nigdy gwarancji sukcesu, ale z drugiej strony dokładnie tak jest w biznesie, więc myślę, że czasy uczą, że to jest moja ocena sytuacji. Mimo wszystko lepsza ryzykowna decyzja niż brak decyzji, i każdy przedsiębiorca wtedy najlepiej wyciąga wnioski.
1: Dziękuję za rozmowę. Jak słyszymy, narzędzia są, pieniądze są. Pytanie tylko do was, drodzy słuchacze, czy potraficie z nich skorzystać. My tutaj z moim gościem serdecznie was do tego zapraszamy. A dzisiejszym gościem porannej rozmowy Radia Rekord Świętokrzyskie był Grzegorz Rawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo.
0: Kalejdoskop tygodnia. Radio Rekord. Rodzime radio.
3: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem. W studiu Radia Rekord Maksym Bratko, prezes zarządu MPK Rzeszów, przewodniczący Komisji Promocji w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I Jarosław Kateusz, prezes MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I przy panu prezesie Kateuszu zostaniemy, dlatego że wasza spółka w tym roku świętuje 70-lecie istnienia. Jak zmieniało się to przedsiębiorstwo komunikacyjne na przestrzeni lat?
5: No, przeszliśmy bardzo długą drogę. 1 kwietnia 1956 roku wyjechało 6 autobusów marki Star. To były takie Star 51. To w sumie to były samochody ciężarowe przystosowane do przewozu osób. Gdzie dzisiaj mamy samochody komfortowe najwyższej półki, jakie mogą jeździć po terenie Europy. Bo mamy wiodących producentów firmy MAN, firmy Solaris i firmy Yutong. Ale żeby dojść do tego, to ta spółka w ciągu tych 70 lat miała naprawdę różne okresy funkcjonowania i w ciągu, myślę, że 50 lat to było bardzo trudnych okresów. To były bardzo ciężkie czasy. Natomiast takie już chyba kulminacją to były właśnie te lata 2012-2015, kiedy naprawdę nie było środków na jak gdyby na funkcjonowanie i każdy się zastanawiał, co zrobić dalej z tą komunikacją miejską. Było wtedy takie światełko w tunelu, a mianowicie pojawiły się w województwie świętokrzyskim środki z RPO na tą komunikację miejską. I my o tym wiedzieliśmy, bo mieliśmy takie informacje, że te środki się pojawiły i wiedzieliśmy o tym, że będą pieniądze, za pomocą których kupimy nowy tabor. Ponieważ spółka była w trudnej sytuacji ekonomicznej i ona nie mogła tych środków pozyskać, bo blokowało po prostu prawo ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. Najogólniej rzecz mówiąc, w 2019 roku była podjęta decyzja przez radnych Rady Miasta i ówczesnego prezydenta o likwidacji MPK, a powołaniu MZK. I 1 stycznia 2020 roku MZK zaczęło świadczyć usługi. Wtedy zaczęliśmy pisać programy wspólnie z gminą Ostrowiec Świętokrzyskich. Powstał projekt ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zostało zrealizowanych 5 tych etapów i dzięki tym właśnie etapom doszliśmy do tego, co mamy dzisiaj. Czyli mamy 100% wymienionego taboru, mamy wymienioną bazę, wiaty przystankowe, mamy dynamiczną informację pasażerską. Wokół, na terenie miasta mamy drogi, porobione ścieżki rowerowe i wokół zajezdni tak samo. To właśnie efekt pracy w tamtych latach.
3: I po mieście jeżdżą autobusy hybrydowe,
5: tak,
3: elektryczne i jeszcze jakie? I tradycyjne.
5: I diesle.
3: Chodziło o niskoemisyjność też, żeby być bardziej eko, ale też chodziło o to, żeby zmniejszyć jednak koszty. Czy to się udało?
5: Tak, dokładnie tak. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że koszt przejazdu samochodu elektrycznego w stosunku do samochodu dieslowskiego przy dzisiejszych cenach napędu to jest prawie 96% drożej. Elektryk na 100 km koszt jego przejazdu samego to jest w granicach 100 zł, natomiast diesel to jest prawie 200 zł, 196 zł konkretnie. Nam się spięło to zarówno ekologicznie, jak mówię, jak i ekonomicznie. I spółka nie przynosi strat, spółka jest dobrze poukładana i zabezpieczona finansowo i myślę, że ma środki na to, aby też realizować dalsze projekty.
3: Jakie wyzwania przed MZK?
5: Wyzwań przed komunikacją miejską zarówno w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak i w Polsce jest bardzo dużo. Państwo może nie wiecie, czy się o tym nie mówi dużo. My mamy zabezpieczenie, jeżeli chodzi o obronę cywilną. Musimy przystosować tabor do tego, żeby w przypadku jakichś sytuacji kryzysowych można było tymi samochodami, bo to są jedyne tak naprawdę środki, żeby ewakuować cywilów. My w tym roku będziemy z środków przeznaczonych na obronę cywilną budowali magazyn energii. Zależy nam na tym, aby w przypadku blackoutu tak zabezpieczyć spółkę, żeby przynajmniej przez parę dni mogła normalnie funkcjonować. Trzeba mieć też taką świadomość, że, znaczy my wiemy o tym, że jeżeli chodzi o dotarcie na przykład do młodzieży. Myślę, że Facebook właśnie po tej komisji promocji, która się odbyła w Ostrowcu Świętokrzyskim, to myślę, że niedługo Facebook, jeżeli chodzi o stronę internetową MZK, to powstanie. Zależy nam na tym jednak, bo to jest jednak takie źródło, jeżeli chodzi o dotarcie, to jest bardzo takie szybkie źródło, czyli jeżeli chodzi, nie wiem, coś się stało, jest jakaś awaria, czy jakąś informację szybką przekazać, to właśnie to jest chyba idealne takie źródło nośnikowe, gdzie można takie rzeczy tak na szybko przestawić.
3: Bo w ostatnim czasie się pojawiło dużo innych alternatywnych takich pojazdów, więc myślę, że jest tutaj konkurencja dla was. Ale teraz przejdziemy do pana Maksyma Bratko, prezes zarządu MPK Rzeszów. Jak tak pan patrzy z perspektywy większego miasta na MZK Ostrowiec, to co sobie pan myśli? Na MZK Ostrowiec oczywiście.
4: Tak, myślę, że jest to przykład dla miast tej wielkości w kraju, bo ta reforma naprawdę się udała i tutaj na forum branżowym mało kto wierzył w to, że ta reforma może się powieść z tak dużym sukcesem, bo to nie tylko autobusy, tak jak pan prezes powiedział, ale reforma jakby całego obrazu komunikacji publicznej. Obraz, który został wygenerowany, ten spójny wizerunek, jednolita polityka informacyjna w zakresie barw, w zakresie oznaczeń przystanków, w zakresie strojów służbowych, ona bardzo dobrze zidentyfikowała tutejsze MZK i jakby odróżniła autobusy samorządowe, czyli te publiczne, miejskie, od przewoźników prywatnych. To jest jest raz. Druga rzecz, że te autobusy są ciche, czyste, nowoczesne. One te też swoją aparycją zachęcają bardziej młodzież do tego, żeby z tych autobusów korzystać. Oczywiście my podkreślamy to i w ramach Izby obradujemy na temat, jak skutecznie docierać do mieszkańców. Między innymi właśnie poprzez organizowanie eventów na zajezdni edukacyjnych, zwiedzania zajezdni, czy też zlotów pojazdów zabytkowych, czy tworzenia różnego rodzaju kreatywnych rolek na media społecznościowe, komunikowania się z pasażerem poprzez nowoczesne aplikacje, tak żeby ta młodzież, która jest jakby też dużą grupą docelową, jeśli chodzi o komunikację miejską, miała ten kontakt i plusy korzystania z transportu zbiorowego jasno i wyraźnie uwidocznione. Natomiast też to jest dużym wyzwaniem dla samorządów tej wielkości, a mianowicie środki w budżecie na stały wzrost pracy przewozowej, tak by te autobusy jeździły w miarę możliwości coraz częściej. To jest trochę sprzeczne z logiką, bo miasta powiatowe w Polsce w większości się wyludniają, no a tutaj jakby jest polityka taka, żeby tych kursów przybywało. Bo jeżeli niestety młodzież będzie miała te kursy raz na godzinę, to po pewnym czasie, jeżeli się spóźni dwie minuty na ten autobus, to już pojedzie Boltem, Uberem czy innym środkiem komunikacji. Jeżeli będzie to częściej, to na pewno będzie inaczej. No i tutaj też taką rozwiązaniem, które my rekomendujemy na, jakby w ramach Izby, jest też próba przemodelowania siatek połączeń w taki sposób, by na głównych ciągach komunikacyjnych różne linie zjeżdżały się w skoordynowany sposób, tak żeby na tym głównym ciągu komunikacyjnym, gdzie przemieszcza się największa liczba pasażerów, linie, które odjeżdżały z krańców raz na godzinę, nie spotykały się, tylko jechały na przykład w odstępie 10 czy 15 minut i wtedy ten pasażer na tym głównym ciągu nie ma stada autobusów i później nic, tylko mniej więcej systematycznie co 15 minut ten kurs jest łatwiej z tego skorzystać i to, myślę, jest klucz też dla pasażera i dla młodzieży, żeby przyciągać do tej komunikacji miejskiej.
3: Z okazji 70-lecia MZK w Ostrowcu Komisja Promocji w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej spotkała się, obradowała. Kto przyjechał? Wymieniliście się doświadczeniami? Problemy są takie same? Podpowiadacie sobie coś?
4: Tak, myślę, że w większości miast problemy są te same, jeśli chodzi o transport publiczny. Budowanie tej świadomości społecznej. Do Ostrowca zjechało bardzo dużo przedstawicieli z różnych komunikacji miejskich z całego kraju. Mieliśmy gości z Warszawy, z Krakowa, Wrocławia, Katowic, Poznania. To takie większe ośrodki, ale też Piła, Zielona Góra, Nowa Sól, Ełk. Także bardzo, bardzo przekrojowo. Różnej wielkości miasta. Też przedstawiciele firm nie tylko są zrzeszeni z przewoźnicy, ale w tej izbie są również zrzeszone firmy, które zapewniają różne rozwiązania. Między innymi firmy informatyczne z zakresu systemu informacji pasażerskiej, które też aplikacje na przykład są wykorzystywane w promowaniu transportu i my staramy się raz do roku na takiej komisji spotkać. Obradujemy w zakresie teoretycznym pierwszego dnia, a drugiego dnia staramy się zorganizować jakieś warsztaty. W tym wypadku zorganizowaliśmy warsztaty, które odbyły się na zajezdni MZK i były to warsztaty z młodzieżą. Przeprowadzono 6 różnych paneli. Na różnych stanowiskach młodzież mogła zobaczyć różne elementy funkcjonowania zajezdni. Pokazywaliśmy różne pokazy, między innymi nagłe hamowanie autobusu, jak pasażerowie nie trzymający się poręczy mogą się przemieszczać. Do tego były użyte kartony, policja mierzyła prędkość. Pokazywaliśmy rolki, pokazywaliśmy, jak programować system informacji pasażerskiej, a z kolei i to przeprowadzali jakby członkowie naszej izby z różnych miast. Natomiast pozostała grupa tych uczestników naszej komisji przyglądała się, jak to wygląda i następnie była zorganizowana debata z młodzieżą, co było najbardziej atrakcyjne. I ten warsztat już będzie taką wartością dodaną dla tych firm, że jak będą organizowane na przykład dni otwarte zajezdni, będzie wiadomo, na co położyć największy nacisk, co najbardziej się podoba określonej grupie docelowej.
5: Ja bym tutaj, jeśli chodzi o tą promocję, też dołożył jedną sprawę, a mianowicie aspekt ekologiczny. My próbujemy dotrzeć do dzieci, do młodzieży, bo tak naprawdę dla nich zostawiamy tą planetę potem. My jesteśmy pokoleniem już takim, no jakim jesteśmy, tak? Mamy swoje lata i my próbujemy właśnie pokazać, że tu mamy zero emisyjne, to jest zero CO2. Te dzieciaki są bardzo z tym zainteresowane, bo jeżeli ich przekonamy, to myślę, że rodziców też przekonamy, ale to jest naprawdę długi proces i to nie jest taki łatwy proces. Wbrew pozorom chyba łatwiej będzie nam mimo wszystko przekonać młodzież niż rodziców. To myślę, że to będzie nam po prostu prościej dotrzeć i liczyć na to, że dzieci i młodzież przekonają babcie i swoich rodziców, żeby jednak na tą komunikację się przysiedli.
3: Jarosław Kateusz, prezes MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim, Maksym Bratko, prezes zarządu MPK w Rzeszowie, przewodniczący Komisji Promocji w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej byli moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję Państwu.
0: Radio Rekord. Rodzime radio. Kalejdoskop tygodnia.

0: Kalejdoskop tygodnia w Radiu Rekord. Środa. Kalejdoskop tygodnia.
1: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. Władze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowym trenerem pierwszego zespołu Arturem Rękowskim. Decyzja ta została podjęta przez klub i, jak podkreślają działacze, była jedną z najtrudniejszych w ostatnim czasie. Do końca obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera obejmie Łukasz Tarkowski, który ma wprowadzić do zespołu potrzebny impuls i poprowadzić drużynę w walce o najwyższe cele. Bezpośrednio po ogłoszeniu tej decyzji rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora sportowego złożył Kamil Bartoszuk. Jego decyzja była samodzielna i została przyjęta przez zarząd klubu. W spotkaniu 24. kolejki grupy D pierwszej ligi piłki ręcznej szczypiorniści KSZO Ostrowiec Świętokrzyski przegrali w Sosnowcu z tamtejszym Zagłębiem 32-37. Najwięcej bramek w zespole Wojowników 6 zdobył Rafał Jamioł. Spośród świętokrzyskich drużyn w pierwszej lidze w minionej kolejce komplet punktów zgarnęli jedynie szczypiorniści SMS ZPRP 2 Kielce, którzy na wyjeździe pokonali Handball Pałac Tarnów 31-20. Sromotnej porażki doznał SMS Wybicki Kielce, który w Piekarach Śląskich przegrał z miejscową Olimpią Medex 15-44. W tabeli grupy D na prowadzenie CMC Virtu Wirec Zawiercie KSZO jest 6, SMS ZPRP 7, a Wybicki 10. W grupie C pewny awansu do turnieju mistrzów KSS Perkońskie uległ w spotkaniu z Podlasiem Nowe Piekuty 29-30. Kolarz cyklokorony Kielce Mateusz Błaszak okazał się bezkonkurencyjny w jeździe indywidualnej na czas juniorów podczas Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w Lubaniu. Zawodnik kieleckiego klubu zdominował konkurencję, pokonując drugiego na mecie Wojciecha Pułkowskiego z KTK Kalisz o blisko minutę. Trzecie miejsce zajął Mikołaj Mroczkowski ze stajni rowerowej Intercars Team, który stracił do zwycięzcy minutę i 15 sekund. W zawodach wzięli udział także inni podopieczni trenerów Tomasza i Piotra Brożynów. Najlepiej z nich zaprezentował się Aleksander Więcaszek, zajmując 10 miejsce. Kolejne lokaty zajęli Igor Zjechm 25, Adrian Niewiadomski 27, Maciej Rogalski 30, Antoni Kumur 35 oraz Igor Gładosz 37. W kategorii juniorek młodszych zawodniczki również walczyły o jak najlepsze wyniki. Juliana Działek uplasowała się na 25 pozycji, natomiast Iga Kwiatek zakończyła rywalizację na miejscu 26. Wśród juniorów młodszych najwyżej sklasyfikowany został Wojciech Chłopek, który zajął 68 miejsce. Ponad 120 młodych zawodników z całej Polski przyjedzie do Kielc, gdzie od 29 kwietnia do 3 maja rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Juniorów w bilardzie. Stawką będą nie tylko medale, ale także powołania do reprezentacji na Mistrzostwa Europy. W gronie faworytów do złota znajdują się zawodnicy Fortis Bilard Kielce, a wśród nich znajduje się Jakub Chrobot, mistrz świata, a także medaliści Mistrzostw Europy Adam Pałczyński i Michał Wiech oraz medalista Mistrzostw Polski Alan Wszędy był. W młodszej grupie o podium powalczą m.in. drużynowy mistrz Europy Jakub Hajduk oraz Szymon Turkowski i Ksawery Marcinkowski. W rywalizacji dziewcząt liczyć się będą zawodniczki SP1 Kielce oraz UKS Miłek Wiślica. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Kalejdoskop tygodnia.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Wawrzos. Dziś w porannej rozmowie Radia Rekord Świętokrzyskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Godowski, prezes specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Witamy.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktor.
1: Może zacznijmy sobie od tego, co w ostatni poniedziałek działo się na Auli Politechniki Świętokrzyskiej, reaktywacja świętokrzyskiego klastra zawodowego. No nie ukrywajmy, wiemy, że dla Was to ma duże znaczenie.
2: No tak, Pani Redaktor, ponieważ my jako podmiot zarządzający strefą ekonomiczną, też wydający decyzję o wsparciu, czyli no jako żywo współpracujący z przedsiębiorcami, dając im narzędzia i finansowe, bo jak gdyby to, co my oferujemy, czyli zwolnienia od podatku dochodowego, no są pewną, nie pewną, tylko są konkretną pomocą publiczną. Pamiętajmy też, że strefa organizuje przestrzeń do rozwoju przedsiębiorczości w tym wymiarze takim materialnym również, czyli obrót nieruchomościami, przygotowywanie działek. To są te elementy takie, prawda, poważne, można powiedzieć, bo finansowe i lokalizacyjne. Natomiast, żeby się dobrze działo w regionie, no to musi być dobrze wykwalifikowany pracownik. Generalnie narzędzia strefy to pomoc w obszarach produkcyjnych, bo największe szanse na uzyskanie pomocy mają w przedsiębiorstwach produkcyjne. Natomiast potrzebny pracownik. Stąd też Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej to szansa na dobrego pracownika, na pracownika wykwalifikowanego, pracownika, który będzie poprowadzony od początku swojej kariery, powiedzmy od szkoły średniej, czy branżowej, czy technikum, poprzez też oczywiście, jeżeli będzie miał taki pomysł na siebie poprzez studia wyższe, choćby na Politechnice, tam gdzie wczoraj odbywał się klaster, do samego pracodawcy. To też bardzo ważny aspekt zatrzymania tych wyjazdów za lepszą pracą z regionu. Osoby, które pojadą na przykład na studia w celach, nie wiem, edukacyjnych, często również w te inne regiony kraju zostają wchłonięci w tej karierze zawodowej. No i o tyle nasz region ubożeje.
1: No i teraz podstawowe pytanie, które się zaraz nasuwa po tym, co pan prezes powiedział. Kto w tym klastrze uczestniczy i za co właściwie odpowiada?
2: Drodzy Państwo, klaster powstał 11 lat temu. 11 lat temu powstał jako idea kojarzenia instytucji, które mają wpływ na bieżące sprawy, jak na przykład samorządy, urzędy, ale nade wszystko urzędy pracy, kuratorium. Te wszystkie podmioty, które jak gdyby tutaj odpowiadają za ten właściwy krwiobieg, przepływ tych wszystkich procesów związanych ze szkolnictwem zawodowym. W drugim rzędzie szkoły. Szkoły zawodowe, branżowe, też wyższe uczelnie i albo kolejność powinna być odwrócona. Najważniejsze podmioty, czyli przedsiębiorcy. I tak by, można powiedzieć, te trzy grupy utworzyły kiedyś klaster. Dzisiaj tak zwana reaktywacja. My nie robiliśmy czegoś nowego. Chcieliśmy się zwrócić do tych tam około 60 podmiotów, które w 2015 roku podpisały tą inicjatywę klastra. Okazuje się, że zwłaszcza sporo firm, które wówczas deklarowały, nie były już zainteresowane na tym etapie funkcjonowaniem klastra. Musimy ich zachęcić w sposób praktyczny. Natomiast cieszę się, bo znakomita większość chce dalej w tym uczestniczyć, w klastrze, chce dalej budować przestrzeń do szkolnictwa zawodowego i tutaj właśnie przede wszystkim urzędy pracy, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, ale też i przedsiębiorcy. Wczoraj powiedzieliśmy sobie wszyscy, patrząc sobie głęboko w oczy, że ten region, mówię też o Politechnice, która jest jakby matką tych urzędu, tego szkolnictwa technicznego w regionie, że wszyscy, jak tam siedzieliśmy, musimy poprawić tutaj tą rzeczywistość, te realia związane z dostępnością na rynku pracy osób wykwalifikowanych, bo inaczej te osoby co ambitniejsze na skutek błędów w procesie edukacji, przygotowania do zawodu po prostu opuszczą region. My już dzisiaj na tym etapie nie możemy sobie na to pozwolić. My jako strefa to czujemy. Ja też osobiście widzę, jak można to przełożenie dopasować do realiów, tak żebyśmy ten proces usprawnili.
1: I tutaj poruszył pan taki ważny temat tych składowych i przedsiębiorców, tak? I teraz moje pytanie, jak zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby wzięli udział w tworzeniu tego klastra edukacji zawodowej, a nie tylko narzekali na brak kadr?
2: O właśnie, bardzo dobre pytanie, panie redaktor. Przedsiębiorca, no jak wiemy wszyscy, bo inne podmioty mogą sobie upatrywać inne benefity w byciu w klastrze, chociażby w kwestiach organizacyjnych, przygotowawczych, proceduralnych, prawda? O tyle przedsiębiorcy się to musi opłacać. Przedsiębiorca, on musi poczuć, że obecność w klastrze jest dla niego czymś, na czym zyska, prawda? Jeżeli uwierzy, zobaczy, przekona się, że my rzeczywiście możemy doprowadzić do tego, że w danej szkole, w danej klasie będą potencjalni pracownicy dobrze wykwalifikowani, kształcący się niejako pod jego, że tak powiem, taką opieką, bo tak często się dzieje, że są klasy patronackie i ci przedsiębiorcy mają taki, że tak powiem, wgląd w ten proces edukacyjny, to wejdą w klaster, będą w klastrze, będą wiedzieć, że im się to opłaca. Jeżeli, tak jak to było kiedyś, no nie będzie aktywności, no to żaden przedsiębiorca nie zmarnuje potencjału swojego, swoich pracowników, swojego czasu cennego na to, żeby się po prostu przyjeżdżać na jakieś pogaduchy, z których tak naprawdę może więcej lub mniej, a zwykle mniej wynikać. My musimy, i taka jest nasza idea w strefie, dynamicznie weszliśmy w nasze obowiązki, zmienione logo, wydajemy decyzję o wsparciu w taki sposób bardzo uroczysty, żeby przedsiębiorcę docenić, ale ten impet do działania również musi być w organizacji przestrzeni na rynku pracowników i my na pewno z tej drogi nie zejdziemy. Zapraszamy przedsiębiorców. Każdy, kto ma jakiś pomysł na klaster, na to, jak można to usprawnić, to oczywiście jest mile widziane. My jako strefa i pozostali partnerzy, nie przedsiębiorcy, musimy tak poukładać nasze działania, żebyśmy też mogli otwarcie sięgać po środki zewnętrzne. Oczywiście klaster nie ma osobowości prawnej, będą to robić poszczególni partnerzy, ale w ramach klastra, z pomocą klastra i też przede wszystkim to, co najważniejsze w każdym działaniu. Strategia, pomysł, dopiero wtedy realizacja. Musimy trochę uczesać nasze pomysły, dostosować je do realiów i myślę, że będzie dobrze. Pełen optymizmu jestem.
1: Zanim przejdziemy do pomysłu, bo naprawdę jestem ich ciekawa, chciałabym się zapytać, patrząc z perspektywy młodego człowieka, który słyszy o świętokrzyskim klastrze edukacji zawodowej, jak zamierzacie uporządkować praktyki i staże dla tych uczniów, potencjalnych później pracowników, uczniów techników szkół branżowych?
2: No, gdybyśmy wszystko wiedzieli już teraz, to byśmy nie organizowali klastra, tylko byśmy samodzielnie jako strefa pewne procesy rozpoczęli.
1: A pomysły są?
2: Pomysły są, ale pozwoli pani, że w pierwszej kolejności skonfrontujemy je na pierwszym roboczym spotkaniu klastra. Mamy pomysły, ponieważ odwiedzaliśmy różne miejsca, w tym też inne strefy ekonomiczne. Widzimy, jak te klastry można poprowadzić. To nie jest prosty temat. To też od razu, żeby nie było, żeby też nie upraszczać w jakiś sposób tego i sprowadzać do banału. Nie. To jest temat szeroki i złożony, jeżeli chodzi o efektywność klastra, ponieważ tak naprawdę grupa podmiotów się może spotkać, tak jak my. Tylko jak, co będzie terminowało, jaki będzie pomysł, kto będzie partnerem wiodącym, to tak naprawdę wtedy dopiero zadecyduje się o tym, o ewentualnym sukcesie, czy nawet może słowo sukces nie jest tutaj najlepsze, o konkretnych efektach, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Mamy pewne pomysły, ale chcielibyśmy też posłuchać przede wszystkim szkół, czy te pomysły są rzeczywiście, zderzą się z ich, że tak powiem, aprobatą i akceptacją. Też innych partnerów urzędów pracy, z federacji, które zrzeszają przedsiębiorców, no i też nade wszystko przedsiębiorców, którzy tak naprawdę mają doświadczenie też, bo jak mówię, funkcjonują w regionie choćby te klasy patronackie i raz jest tak, jak wiem, że jest to proces, który daje efekty, a raz jest tak, że pomimo dużego zaangażowania przedsiębiorcy, gdzieś tam coś nie działa tak, jak powinno i tego efektu nie ma. Na pomysły przyjdzie czas, żeby je ogłosić, ale będą one wypracowane. Chcę też, mówię to też wyraźnie, żeby każdy partner klastra poczuł odpowiedzialność za ten twór. To też nie może być tak, że my jako ten partner, który reaktywowaliśmy, będziemy teraz że tak powiem, każdego zwoływać i narzucać tempo i im czasami też, nie wiem, wymyślać rzeczy, które nie zawsze będą dobrze przyjmowane, czy tam nie będą dobrze weryfikowane przez rynek. Nie. To ma być współpraca, kooperacja, tak jak wczoraj, 30 prawie podmiotów, podaliśmy sobie rękę, powiedzieliśmy sobie to takie, że idziemy razem, że znamy ewentualne potencjalne zagrożenia, ale chcemy dla tego województwa zrobić coś dobrego. Wielki ukłony tu dla Politechniki Świętokrzyskiej, ponieważ pan rektor Koruba rzeczywiście od początku, jak poszedłem do niego pierwszy raz w tej sprawie, wyraził dużą aprobatę, zna rynek, widzi potrzeby i co ciekawe, mają też bazę dydaktyczną, którą mogliśmy wczoraj zwiedzać. Widzieliśmy, że Politechnika, choć nie jest dużą uczelnią techniczną w porównaniu do tych największych w kraju, to jednak ma dorobek, ma potencjał i rzeczywiście może być poważnym partnerem kształtującym kadrę zawodową.
1: Czy dziś, może odejdźmy już najlepiej od tematu klastra, mówmy troszeczkę o strefie ekonomicznej. Ostatnio wydarzenie w czwartek, podpisanie kolejnych umów, tak? Jakby przestrzeń wam się rozwija, przychodzą kolejni inwestorzy?
2: Tak, wie pani, odejdźmy od klastra, jak pani mówi, tak, natomiast strefa to nie może być tylko teren wyznaczony geograficznie, to nie może być tylko procedura, to ma być też taka finezja w działaniu, taka lekkość, taka coś, co może dawać impuls, bo wtedy tylko, jeżeli wznosimy się ponad tą naszą codzienność, jeżeli wkładamy w to coś więcej niż tylko pracę, czyli jakieś pozytywne emocje, wtedy ma to sens i efekt, dlatego też spontanicznie wydajemy uroczyście te decyzje o wsparciu, tak żeby ci przedsiębiorcy też poczuli, tak czują, poczuli to, że są docenieni, że nie tylko odbywa się jakiś akt formalny, podpisa wydania decyzji, tylko to jest święto, to jest wydarzenie w strefie. My to dzisiaj naprawdę podkreślamy bardzo mocno. Przekonaliśmy się, właściciele niektórych firm, czy członkowie zarządu, którzy mają gdzieś tam kapitał zagraniczny, jedna z takich firm, żeby wydelegować swojego członka zarządu aż z Indii, no 3 razy przekłada termin, bo tak im bardzo zależało na tym, żeby to on był właśnie. Inna z innego kraju było podobnie. Tak samo polskie firmy, jeżeli chodzi o polskie firmy, jest to samo. Po prostu oni też chcą pokazać, że ten sukces jest ich udziałem, bo tak naprawdę decyzja jest tylko wynikiem pewnego procesu, ale ten proces polega na inwestycji. Te inwestycje musi wykonać firma, musi zaangażować środki, czasami musi je pozyskać, czy to z pożyczek, czy to z innych źródeł. Także to jest cały proces, który tą decyzją jest zwieńczony. Ten etap, zaczyna się drugi etap, dużo bardziej skomplikowany etap realizacji. My też jesteśmy z przedsiębiorcą. My jesteśmy na każdym etapie. My kontrolujemy, my weryfikujemy, prowadzimy tego przedsiębiorcę czasami przez te 15 lat, na jaki czas jest wydana decyzja.
1: No i teraz takie pytanie, wydaje mi się, że ważne dla przedsiębiorców, którzy jeszcze się zastanawiają nad współpracą, tak? Jak wygląda dziś proces uzyskania decyzji o wsparciu?
2: Właśnie my też, jak gdyby pokazując ten sposób funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji, między innymi poprzez wręczanie tych decyzji, czy organizując otwarte spotkania dla przedsiębiorców, chcemy tak naprawdę promować narzędzie, bo wydaje nam się, ja jestem w strefie 5 miesięcy i znaczy to nawet nie wydaje mi się, tylko jest to graniczące z pewnością, nie ma w naszym regionie, czy na terenie działalności strefy w tych 17 powiatach, bo wychodzimy poza województwo też, nie ma odpowiednio ukształtowanej świadomości i wiedzy na temat tego, czym jest Polska Strefa Inwestycji. Słowo strefa się zbyt wiele razy pojawia. Polska Strefa Inwestycji, specjalna strefa ekonomiczna Starachowice, ogólnie specjalne strefy. Strefa, czyli coś ograniczonego, coś zamkniętego, coś, co jest w jakiejś przestrzeni osadzone. Nie. Polska Strefa Inwestycji, tak, że wszędzie inwestujemy w każdym zakątku kraju. Jeżeli tylko spełniamy wymogi co do inwestycji wydawane przez lokalne tam samorządy w planach zagospodarowania, jeżeli spełnia się wymogi te nasze, proceduralne w ramach uzyskania decyzji o wsparciu, to możemy inwestować wszędzie. Oczywiście, wtedy się pojawią strefy, jako ci operatorzy, tak jak nasza strefa jest operatorem 17 powiatów i na tych 17 powiatach tylko my możemy wydać decyzję, ale nie ma czegoś takiego, że jest 14 podstref, to się kończy z końcem roku, że są podstrefy i tylko tam, w tym miejscu możemy wydać decyzję. I są teraz pytania takie, ludzi naprawdę świadomych, bo nie tylko z obszaru przedsiębiorców, ale też samorządowcy, ludzie, jak gdyby, którzy funkcjonują w tej przestrzeni tutaj województwa od lat, często pytają, co zrobić, żeby firma weszła do strefy. Ona nie musi fizycznie wchodzić. Ona może przyjść z pomysłem na realizację nowej inwestycji. I wtedy, żeby taką decyzję uzyskać, oczywiście są minimalne progi wejściowe, jeżeli chodzi o nakłady minimalne w naszym województwie. One się odnoszą też do poziomów bezrobocia, czyli no powiaty z mniejszym, z wyższym bezrobociem mają lepsze preferencje na starcie. To są takie właśnie granice czy pułapy wejściowe. Powtórę, no trzeba wypełnić kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteriami ilościowymi to są nakłady poniesione, czyli te nakłady, wtedy ta pomoc jest uzależniona od wielkości firmy, bo jeżeli mały, średni, mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca, rozróżniamy te cztery rodzaje, one mają odpowiedni poziom pomocy. W naszym województwie można uzyskać ten poziom do 70% nakładów, czyli ktoś, kto inwestuje, spełnia te minimalne progi wejściowe, a to może być nawet 100 tysięcy inwestycja, powiecie o najwyższym stopniu bezrobocia, od 100 tysięcy jako reinwestycja, bo rozróżniamy jeszcze inwestycje i reinwestycje. Inwestycja to oczywiście coś nowego, reinwestycja, przebudowujemy, modernizujemy nasz istniejący zakład pracy, no to wówczas spełniamy kryteria ilościowe pod względem tego, tej uzyskanej pomocy i potem mamy już kryteria jakościowe, one mogą być różne, trzeba właśnie należeć między innymi do klastra, tylko no nie takiego klastra jak nasz, ten, który jest zaktywowany, tylko już do tego klastra specjalistycznego. Trzeba również właśnie w ramach obszaru szkolnictwa zawodowego można przekazać jakieś urządzenia, sprzęt, narzędzia, maszyny szkołom zawodowym, to też jest punktowane. Trzeba uzyskać 4 punkty z tych kryteriów, ich jest wszystkich około 3, jest ich w tej chwili chyba 13 kryteriów, z tego 4 trzeba spełnić. Nie jest to skomplikowany proces, każdy, kto przechodził przez uzyskanie decyzji o wsparciu, wie, że jest to do przejścia, a my jako strefa, jako pracownicy, którzy tam czekają na przedsiębiorców, jesteśmy otwarci i będziemy otwarci. Nie może być czegoś takiego, że wprowadza się przedsiębiorcę jakimiś skomplikowanymi procedurami na początek. My mamy być otwarci, jesteśmy otwarci i to mogę zagwarantować i zapraszamy wszystkich, bo naprawdę każdy miesiąc, każdy rok w przypadku decyzji o inwestycji to jest bardzo ważny czas, który upływa i jest często nie do nadrobienia. Także warto wziąć to pod uwagę.
1: A jakie sektory dzisiaj dominują w strefie?
2: No przede wszystkim budownictwo to jest ten sektor, który jest taki nasz, prawda, świętokrzyski, ale jest metalurgia, też takie decyzje wydajemy. No mamy branżę spożywczą, firma na Łęczów, to akurat powiat puławski, ale też bardzo duża firma. Mamy Zagłębie Gipsowe, które się mieści w powiecie pińczowskim. No tam również, pamiętajmy o Starachowicach, no firma PKC, Wiązki, to kiedyś historycznie część zakładów samochodów ciężarowych Star, potem przekształcona, zmodernizowana, dzisiaj kapitał zagraniczny, ale na cały świat wysyłające wiązki elektryczne. Ale mamy też inne bardziej niszowe może sektory jak...
3: Kalejdoskop. Dzień dobry, Emilia Sitarska przy mikrofonie, a w studiu Radia Rekord Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. Dzień dobry, pani burmistrz.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Rekord, witam panią redaktor.
3: W ostatnim czasie odbieracie sporo inwestycji ważnych dla mieszkańców. Jakie to są inwestycje i dlaczego mają tak duże znaczenie dla was?
4: Przede wszystkim po wielu, wielu latach właśnie bytności budynków użyteczności publicznej, które były w bardzo złym stanie i technicznym, i wizualnym. Mówimy tutaj już o odbiorach końcowych tychże właśnie wszystkich inwestycji, które nakierowane są na właśnie polepszenie jakości życia mieszkańców. Natomiast chcę podkreślić, że rok 2024 to był ten rok, kiedy borykaliśmy się po właśnie nawalnych deszczach, właściwie takim jednodniowym deszczu, gdzie 182 gospodarstwa zostały zalane, więc to nie był czas na ogłaszanie przetargów, bo podkreślam, że środki finansowe odpowiednio wcześniej były przeze mnie pozyskane z tak zwanego programu inwestycji strategicznych Polski Ład, gdzie rzeczywiście to program na miarę potrzeb i oczekiwań tak małej gminy Ćmielów i nie tylko naszej, bo wiele samorządów skorzystało z tegoż dofinansowania właśnie wartości tylko wkładu własnego 5 czy 10%, więc życzę po prostu wszystkim, żeby takie rządowe programy powstawały. Takiego programu teraz nie ma, ale przede wszystkim mamy już tutaj etap końcowy, czyli odbiory techniczne. Rok 2025 te przetargi były ogłaszane w formule zaprojektuj i wybuduj, jeśli mówimy o przydomowych oczyszczalniach i właśnie też sieci kanalizacyjnej, bo to też bardzo taka szczegółowa działalność, zadanie własne urzędu, gdzie chcemy poprzez to ochronić to środowisko, gdzie chcemy budować te odcinki, które są od wielu, wielu lat oczekiwane przez mieszkańców i to się dzieje już poprzez te odbiory, więc do 12 miesięcy każda z tych firm wyłoniona w przetargach właśnie zameldowała o zakończeniu zadania i na tej podstawie po prostu są sporządzane protokoły odbioru końcowego i będziemy oddawać do użytku. A co w szczegółach właśnie, bo
3: no
4: tak
3: właśnie,
4: szeroko
3: bo 10 inwestycji, tak?
4: 10 ogromnych inwestycji, tak, dokładnie, milionowych inwestycji można powiedzieć, ale też nakierowanych na tą infrastrukturę krytyczną, bo też mowa przede wszystkim o właśnie ujęciach wody w Ćmielowie i w Rudzie Kościelnej. Ujęcie wody w Ćmielowie, naprawdę z ogromnym rozmachem przeprowadzony remont, fotowoltaika na około 500 tysięcy złotych, gdzie wkład własny gminy to jest 87 tysięcy, będę mówić w zaokrągleniu. I właśnie pozostała kwota to ten Polski Ład rzędu prawie 85%. Więc tutaj mamy już bezpieczne ujęcia, mamy też obniżenie kosztów funkcjonowania, czyli ten wskaźnik ekonomiczny, tą fotowoltaikę i przede wszystkim zapewniony komfort. Dziś już ten nowy wizerunek będzie przede wszystkim służył temu, że będzie też efekt ekonomiczny, efekt wizerunkowy, efekt też sanitarny. Te ujęcia są oczywiście monitorowane, bo jest to infrastruktura krytyczna na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, więc to też takie działania od kuchni, które wykazałam, że są niezwykle istotne i one zostały dostrzeżone, a przy pomocy tych środków zewnętrznych możemy je zrealizować. Oczywiście też mówimy o rozbudowie wodociągu, choćby tych odcinkach, gdzie tego wodociągu nie było, gdzie mieszkańcy tego oczekiwali. Tutaj odcinek w Trębanowie, gdzie mieszkańcy sprowadzili się z Ossowca właśnie, zamieszkali i po tych 4 latach składanych pism, wniosków już mają dostęp do wody. Kwota około 80 tysięcy budowy takiego wodociągu, ale przede wszystkim pamiętamy też o miejscach, które wcześniej były pomijane, albo też gdzie mieszkańcy nie zamieszkiwali, nie potrzebowali, korzystali ze swoich studni, a dziś widzą, jaki mamy problem właśnie typu susza, nie tylko w rolnictwie, tak? Przede wszystkim ten wodociąg w Grójcu będziemy również budować, więc ten odcinek do kilku domów będzie uzupełniony, jak i też przede wszystkim te odcinki kanalizacyjne w tak zwanej aglomeracji, czyli w mieście Ćmielowie, na Piaskach Brzustowskich, Ćmielów, to oczywiście Mostowa Wałowa, 30 przyłączeń i tutaj wartość tychże inwestycji to 800 tysięcy złotych. Wobec tego przy niewielkim tym wkładzie własnym 40 tysięcy z budżetu gminy możemy realizować te inwestycje, posiłkując się tymi zewnętrznymi środkami. Oczywiście też wymarzona kanalizacja w Piaskach Brzustowskich. Największa miejscowość po mieście Ćmielów, wartość właśnie w kierunku Topiołek, budowy tychże przyłączy kanalizacyjnych i głównej nitki to 650 tysięcy złotych około. Natomiast też jest drugi odcinek realizowany na kwotę około 144 tysięcy złotych, więc widzimy tutaj Piaski mają inwestycje na 800 tysięcy, jeśli chodzi o budowę kanalizacji. Wykonawca będzie przystępował do realizacji budowy przydomówek, gdzie tutaj udało się pozyskać kwotę rzędu 3,5 miliona złotych. 120 domostw, gospodarstw otrzyma właśnie przede wszystkim taką inwestycję nakierowaną na ekologię, na to, żeby po prostu te wszelkie kontrole, jakie prowadzi teraz urząd, przejść pozytywnie, bo takie kontrole jesteśmy zobligowani przeprowadzać, jak mieszkańcy utylizują te ścieki płynne i to się właśnie dzieje.
3: Te przydomówki tak zwane, one powstały na terenie całej gminy, czy to jakieś konkretne miejsce?
4: Był prowadzony jakieś 3 lata temu nabór wniosków i tam, gdzie jest to możliwe pod względem przyzwolenia planu zagospodarowania przestrzennego, oczywiście te przydomówki nie mogą być budowane na terenie tak zwanej aglomeracji, czyli jest to miasto Ćmielów, jest to Brzustowa, ale też jest jest to podyktowane współczynnikiem ekonomicznym, czyli gdzie koszty kanalizacji znacznie przekraczałby koszty wybudowania takiej przydomowej oczyszczalni. Więc tutaj mamy środki z Polskiego Ładu, ale dodatkowo, bo widzimy taką potrzebę i też zainteresowanie mieszkańców, będziemy składać wniosek właśnie do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, bo są kolejne środki. To jest inwestycja na przyszłość, bo wtedy żadna kontrola nie jest straszna. Natomiast prowadząc ten nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie w ramach tego programu PROW, czyli rozwój obszarów wiejskich, tu jest szczególne dyktowane po prostu to i preferowane są gospodarstwa właśnie poza aglomeracją, czy też południe, czy po prostu północ, gdzie takie wnioski, zapotrzebowanie złożyło 25 mieszkańców. Chcieliśmy wnioskować o 45 przydomowych oczyszczalni, zgłosiło się 25 gospodarstw, więc mniejsza ilość będzie wnioskowana, bo tutaj w tym naborze musimy wykazać faktyczną liczbę zapotrzebowania, czyli musi być konkretna działka, musi być konkretne wskazanie, konkretny właściciel czy prawo użytkowania tegoż gruntu, abyśmy mogli wystąpić o te środki. I to się dzieje, natomiast w postaci właśnie tutaj pierwszego etapu budowy przydomowych oczyszczalni, to już wykonawca będzie przystępował właśnie typowo do budowy tychże. I jestem tą osobą, która po raz pierwszy rozpoczęła budowę przydomowych oczyszczalni. Na to Unia daje pieniądze. To będą jedne z ostatnich naborów właśnie. Dlatego tak ważne jest, aby zainteresować się, aby złożyć wniosek, aby właśnie mieć spokój od wszelkich kontroli i przede wszystkim chronić nasze środowisko.
3: Tak, a tych mieszkańców właśnie mieszkających gdzieś na wsiach, no macie sporo, więc tych przydomowych oczyszczalni jest, też sporo będzie.
4: Czyli w sumie 121 etap i teraz 25. No, nabór się zakończył, bo gonią nas terminy, ale zawsze warto do nas wstąpić, zapytać w inwestycjach, na jakich zasadach. Natomiast czynimy starania, żeby rzeczywiście te potrzeby mieszkańców spełnić. Ubolewam, że są w Ćmielowie takie miejsca, gdzie jest plan zagospodarowania i po prostu nie można wybudować tych przydomowych oczyszczalni, a te domostwa nie zostały ujęte przy budowie wcześniejszych odcinków kanalizacji, bo po prostu były trudno dostępne. No i tutaj rodzi się nam problem prawny niestety, którego nie przebrniemy, bo plan zagospodarowania nie dopuszcza przydomowych oczyszczalni. Tam, gdzie jest plan zagospodarowania, to plan ogólny, nowo przyjęty akt prawa miejscowego musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego i tu się droga zamyka prawna, że tak powiem, a tak naprawdę o przepisy prawa, które w tym momencie wykluczają takie właśnie osoby, które chciałyby, a niestety nie mogą. Dlatego tak ważne jest, aby te wymogi spełnić i żeby po prostu ubiegać się o właśnie budowę takiej przydomowej oczyszczalni, zwłaszcza na obszarach wiejskich. To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązania. Te przydomowe oczyszczalnie, które będą budowane, one naprawdę są dobrej jakości, sprawdzone. Inwestor też przede wszystkim jako gmina. Wiemy o tym, że wykonawca już w wielu miejscach budował takie przydomowe oczyszczalnie, więc to jest fachowa siła, która wykona taką inwestycję.
3: Te inwestycje nie robią takiego efektu wow, bo często są niewidoczne, ale są bardzo ważne i na dziś to wszystko. Jednak wkrótce wrócimy do rozmowy na temat kolejnych inwestycji, bo faktycznie dużo w gminie się dzieje. Moim i Państwa gościem była dziś Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
0: Kalejdoskop tygodnia.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
6: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
5: Po reklamie.
0: Kalejdoskop tygodnia w Radiu Rekord. Czwartek.
8: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje Radia Rekord Świętokrzyskie. Na budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zawisła imponująca ponad 30-metrowa biało-czerwona flaga. To symboliczne rozpoczęcie obchodów majowych świąt 1, 2 i 3 maja, które mają przypominać o historii, wartościach i narodowej dumie. Podczas wydarzenia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podkreślał znaczenie symboliki narodowych barw oraz samego aktu rozwinięcia flagi.
9: Towarzyszy nam od zarania polskości naszej w walkach o wolność w tych takich momentach trudnych. dla naszego kraju, naszych Polaków zawsze nam towarzyszyła, była dumą naszego i oręża, i wszystkich Polaków, którzy walczyli o Polskę, o naszą wolność.
8: Jak zaznaczył Bryk, biało-czerwone barwy niosą ze sobą głębokie znaczenie historyczne i moralne.
9: Te barwy mówią wszystko o sobie. Biel to jest ta sprawiedliwość, to jest ta uczciwość, szlachetność, a czerwień to jest te walki, czyli przelana krew w obronie naszej ojczyzny. Jesteśmy dumni z niej, rozpościeramy tę flagę na naszym budynku co roku, żeby nasi mieszkańcy byli dumni z naszych barw.
8: Monumentalna flaga będzie widoczna dla mieszkańców i odwiedzających Kielce przez cały okres majowych obchodów.
0: Radio Rekord FM.
8: Miniona noc była pracowita dla opatowskich strażaków. Gasili dwa pożary w gminie Tarów i Lipnik. W obu zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Jak informuje oficer prasowy opatowskiej komendy Wiktor Łoch, pierwsze zdarzenie zostało zgłoszone po północy. Zgłoszenie dotyczyło pożaru drewnianej przybudówki w miejscowości Cegielnia na terenie gminy Tarów. Na miejsce pojechało 5 zastępów, łącznie 19 ratowników.
10: Nasi strażacy podali 2 prądy wody w natarciu oraz 1 prąd wody w obronie budynku gospodarczego. Dokonano również niezbędnych prac rozbiórkowych. W wyniku pożaru spaleniu uległ m.in. sprzęt rolniczy znajdujący się w budynku objętym pożarem.
8: Działania w Cegielni trwały blisko 4 godziny. Drugie zgłoszenie wpłynęło kilka minut przed godziną 2 w nocy. Dotyczyło ono pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Męczennice w gminie Lipnik.
10: Stwierdzono rozwinięty pożar poddasza w budynku mieszkalnym. Osoba zamieszkująca budynek opuściła go samodzielnie przed przybyciem straży pożarnej.
8: W działaniach trwają blisko 2,5 godziny udział wzięło 5 zastępów straży pożarnej, łącznie 17 ratowników. W obu przypadkach strażacy użyli kamery termowizyjnej, aby wykluczyć ukryte zarzewia ognia.
0: Radio Rekord FM.
8: Do pożaru w nocy doszło też w bloku na osiedlu Barwinek w Kielcach. Ogień pojawił się na balkonie jednego z mieszkań. Zgłoszenie wpłynęło do służb około północy ze środy na czwartek. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z komisariatu czwartego. Część mieszkańców była już poza budynkiem. Funkcjonariusze weszli do środka i ewakuowali kolejne 3 osoby. Podczas akcji najprawdopodobniej podtruli się tlenkiem węgla, trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogień objął elewację i częściowo dach budynku. Z żywiołem walczyło 5 zastępów straży pożarnej. Pożar został ugaszony. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Wstępnie przyczyną mogło być zapruszenie ognia. Okoliczności zdarzenia wyjaśni biegły.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
8: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisano 19 umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego o łącznej wartości ponad 25 milionów złotych. Wsparcie trafi m.in. do lokalnych grup działania oraz samorządów, a jego efektem mają być nowe inwestycje turystyczne, rekreacyjne i kulturalne w całym regionie. Jak podkreślała marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, skala wsparcia jest znacząca.
11: Środki te są skierowane na infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną, a to wszystko służy temu, aby podnosić atrakcyjność naszego regionu.
8: Marszałek podkreśliła również znaczenie oddolnego charakteru projektów.
11: Lokalne grupy działania to są grupy osób, przedstawicieli różnych środowisk z tych małych ojczyzn, które najbardziej wiedzą, co jest potrzebne do zrobienia na ich terenie, aby właśnie ich miasto, które tam jest, gmina czy teren, były bardziej atrakcyjniejsze.
8: Realizowane projekty opierają się na kilku filarach: rozwoju małej architektury i miejsc wypoczynku, wsparciu turystyki aktywnej, rowerowej i wodnej, nowoczesnej informacji turystycznej oraz ochronie dziedzictwa kulturowego. W praktyce oznacza to zarówno budowę infrastruktury rekreacyjnej, jak i rewitalizację miejsc historycznych czy tworzenie nowych atrakcji edukacyjnych.
0: Radio Rekord FM.
8: Ponad 30 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu ostrowieckiego weźmie udział w sobotnim czwartym zjeździe KGW pod biało-czerwoną. Tegoroczna edycja odbędzie się w stolicy powiatu, czyli w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniu flagi nie zabraknie barw narodowych, pieśni patriotycznych i pysznego jedzenia. Organizatorem wydarzenia jest KGW Kalina z Nietuliska Dużego. Prezes Teresa Wykrota cieszy się, że tyle organizacji chce się z nimi spotkać 2 maja i świętować majówkę. Przypomina, że tego dnia polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę w Berlinie na znak zwycięstwa.
12: Dołączyli do nas też harcerze. Dołączyła też klasa przygotowania wojskowego ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. I oczywiście wszystkie koła mogą też przyjść i mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Spotykamy się przed starostwem powiatowym o godzinie 14. Tam będzie przekazana długa 30-metrowa flaga.
8: Jak dodaje Teresa Wykrota, 30-metrowa flaga, którą w tym tym roku, ufundowała starosta ostrowiecki, będzie niesiona przez młodzież. Za nimi maszerować będą wszystkie koła ze szturmówkami i chorągiewkami. Uczestnicy przejdą ulicą Iłżecką na rynek, aby tam wspólnie biesiadować. Wiceprezes KGW Kalina Renata Jabłońska informuje, że każda organizacja otrzyma książkę Polskie Pieśni Patriotyczne.
13: Będziemy mieć udostępnioną scenę, gdzie koła gospodyń będą prezentować repertuar muzyczny o zabarwieniu patriotycznym. Koła, które pięknie się wykażą i będą tak wyjątkowo śpiewać, będą obdarowane upominkiem, a na początku jeszcze każde z kół będzie miało szansę zaprezentować siebie, czyli kilka słów o swojej organizacji, o liczebności, o działaniach.
8: Organizatorzy zachęcają do wspólnego świętowania i radosnego przeżywania majówki.
0: Kalejdoskop tygodnia.
14: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. Piłkarki ręczne Suzuki Korony Handball Kielce zakończyły sezon Ligi Centralnej Kobiet mocnym akcentem. W ostatniej kolejce pokonały na wyjeździe SMS ZPRP Płock 29-23. Najwięcej bramek dla kieleckiego zespołu po 8 zdobyły Magdalena Berlińska i Julia Grzesista, a 7 trafień zaliczyła Zofia Staszewska. Wygrana zapewniła Kielczankom trzecie miejsce w tabeli na zakończenie sezonu i jest to najlepszy wynik w historii występów na tym poziomie rozgrywek. Awans do Orlen Superligi Kobiet wywalczył zespół Elmas KPS APR Radom, natomiast drugie miejsce zajęły szczypiornistki MTS-u Żory. W ostatnim spotkaniu sezonu przed własną publicznością pierwszoligowi szczypiorniści KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wygrali w środę z Górnikiem Zabrze 43-32. Najwięcej bramek dla pomarańczowo-czarnych po 7 zdobyli Rafał Jamioł i Filip Zdziech. W tabeli ostrowiecki zespół zajmuje 6 miejsce. Ta pozycja nie ulegnie już zmianie do końca sezonu. W ostatniej kolejce KSZO zagra na wyjeździe z Gwardią Opole. Piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski kroczą w rundzie wiosennej od zwycięstwa do zwycięstwa. W minionej kolejce trzeciej ligi ostrowczanki pokonały na wyjeździe Stal Łańcut 5-2. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisała się Joanna Magierek, a po jednej bramce dołożyły Maja Zawolik i Angelika Olszewska. W tabeli zespół prowadzony przez trenera Szymona Kroczka, który przerwę zimową spędził na ostatnim 11 miejscu, awansował już na pozycję 6. W najbliższy piątek, 1 maja, pomarańczowo-czarne o kolejne punkty będą walczyć na boisku przy ulicy Kolejowej z Izolatorem Boguchwała. Podczas odbywających się w Gostyniu Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w boksie zawodniczka KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Emilia Zięba wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski w kategorii wagowej do 63 kg. Już w piątek piłkarze Korony Kielce zmierzą się na Exwood Arenie w arcyważnym dla układu dolnej części tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy spotkaniu z Piastem Gliwice. Sędzią głównym tego meczu będzie Patryk Gryckiewicz z Torunia, a początek starcia zaplanowano na godzinę 17.30. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.codzadzień.pl.
0: Kalejdoskop tygodnia.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
6: Tanie tutaj jest stokrotka. Morliny są gorące.
15: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
16: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
15: Wbijasz.
6: Morliny są gorące. Morliny są
17: gorąco?

0: tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: Kalejdoskop tygodnia w Radiu Rekord.
3: Dzień dobry, witamy naszych słuchaczy Radia Rekord Świętokrzyskie. Przy mikrofonie Anna Wawrzos. Dzisiaj w porannej rozmowie Radia Rekord moimi gośćmi są inspektor Zbigniew Nowak, komendant wojewódzkiej policji w Kielcach. Witamy.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa.
3: I młodszy inspektor Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji. Witamy.
5: Dzień dobry.
3: Dzisiaj sobie porozmawiamy o bezpieczeństwie, ale takim szeroko pojętym. Wczoraj było otwarcie dużej inwestycji. Może coś o tym powiecie, tak? Bo myślę, że mało osób wie, a temat jest naprawdę ważny.
4: To może ja zacznę. Oczywiście tak, otwarcie dużej inwestycji. Wczoraj otworzyliśmy inwestycję, która była realizowana przez dwa ostatnie lata. Jest to siedziba Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Kielcach. Inwestycja, która ma powierzchnię 2400 metrów kwadratowych i będzie mieścić około 80
3: To był chyba najszybciej zbudowany budynek.
4: Funkcjonariuszy i pracowników. Dobrze pani redaktor podpowiada, najszybciej zbudowany budynek, albowiem budynek budowany w technologii modułowej 3D i na tym nam zależało, aby szybko już policjanci mogli mieć swoje miejsce i aby mogli dbać o bezpieczeństwo.
3: No to jeżeli mamy budynek, tak, to mamy funkcjonariuszy, którzy będą zapewniać bezpieczeństwo?
4: Nie tylko. I myślę, że nie możemy użyć takiego przełożenia. Funkcjonariusze już pełnili służbę w Kielcach, ale pełnili służbę gościnnie w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Teraz mają nową siedzibę, która jest profesjonalna. Technologicznie jest też przystosowana do tego, aby oni mogli dbać o to bezpieczeństwo cyfrowe, czyli o to bezpieczeństwo, do jakiego zabezpieczenia oni zostali powołani, czyli właśnie Wydział do Walki z Przestępczością, Wydział do Walki z Przestępczością w cyber, w sieci.
3: Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny temat i wrażliwy. Rzadko o tym mówimy głośno, chyba nie ma osoby, która się z tym nie spotkała albo na sobie, albo na bliskiej osobie. Jakby różne informacje prasowe z komendy dostajemy odnośnie właśnie tych ataków w przestrzeni internetowej. Więc może powiedzmy, z jakimi zagrożeniami mieszkańcy województwa świętokrzyskiego spotykają się najczęściej?
4: Przestępczość ewoluowała i my jako policja, nie chcę użyć słowa, że nadążamy, a staramy się wyprzedzać działania przestępcze. Jak wiemy, otaczający świat nas zmienia i ta przestępczość pospolita, która wcześniej funkcjonowała w naszym codziennym życiu na ulicach, przeniosła się do sieci. I tam ona funkcjonuje. My staramy się i apelujemy i też za pośrednictwem państwa. Dzisiaj chciałbym zaapelować do wszystkich osób, które mogą być potencjalnie pokrzywdzonymi tego rodzaju przestępstwami, o to, aby zawsze zachowywali się bezpiecznie, aby uważali na wiadomości, aby uważali na maile i telefony, które mogą otrzymywać od potencjalnych przestępców. I też staramy się z tą profilaktyką docierać do wszystkich grup społecznych, do dzieci, do osób starszych, do seniorów.
3: A jaka jest świadomość waszym zdaniem?
4: Myślę, że ta świadomość cały czas się polepsza, a my dążymy do tego, aby było naprawdę bezpiecznie.
3: Kolejne inwestycje, jakie planujecie? Co się będzie jeszcze zmieniało?
5: To znaczy, na początku roku oddawaliśmy Komendę Powiatową Policji w Opatowie. To znaczy, ona działała, natomiast była rozbudowywana i remontowana. Duża inwestycja na około 20 milionów złotych. No i dzięki temu teraz policjanci w Opatowie mają godne warunki. Przed nami remont naszej strzelnicy. Mamy kilka obiektów na terenie województwa. Częściowo też korzystamy z obiektów niepolicyjnych, natomiast nasz obiekt przechodzi jakby metamorfozę, można powiedzieć, w języku telewizyjnym. Naprawdę technicznie będzie nowoczesna. Nowoczesny obiekt, kilka linii strzelniczych. Ta inwestycja, mamy nadzieję, że zakończy się już pod koniec tego roku, co nie oznacza, bo chciałbym podkreślić i pewnie zaraz pojawią się takie pytania, czy w ogóle strzelamy. cały czas prowadzimy te strzelania, jest strzelnica otwarta i regularnie tutaj funkcjonariusze cały czas ćwiczą. Natomiast z pozostałych planów inwestycyjnych, no jest ich sporo, o niektórych może nawet na ten moment nie chcielibyśmy mówić, ale plany są takie, aby pewne komisariaty uruchomić na terenie naszego województwa. Planujemy też pewną inwestycję tu na terenie Kielc, no ale cały czas jest to jeszcze, można powiedzieć, w powijakach i tutaj kwestie przede wszystkim lokalizacji działki mam tu na myśli. Także prace cały czas trwają. Myślę, że wszyscy, którzy widzą policję, widzą, że się zmieniamy na waszych oczach i nie dotyczy to tylko budynków, ale również i sprzętu i radiowozów, bo dodam tylko, że w ubiegłym roku blisko 60 radiowozów wymieniliśmy w naszej flocie. To są to samochody nie tylko benzynowe, ale hybrydowe. Cały czas się zmieniamy, idzie lato też, nasze łodzie będziemy wyprowadzać na wodę i tutaj czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających osób. Także myślę, że jest to zauważalne i cały czas się zmieniamy.
3: A my widzimy, że wy się cały czas zmieniacie, bo byliśmy obecni redakcyjnie na targach Polsecure i jakby te zmiany technologiczne, jeżeli chodzi o policję i inne służby, są bardzo widoczne.
5: No tak, bardzo się cieszymy. Targi Polsecure realizowane co 2 lata. W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję gościć na tych targach. Organizatorem była Komenda Główna Policji. Mnóstwo wystawców zwiedzających rekordowo w porównaniu do ubiegłej edycji. Więc cieszymy się, że to zainteresowanie jest duże i bardzo dużo wystawców, którzy oferują coraz nowocześniejszy sprzęt. No, musimy pamiętać, że jako policja też musimy wykorzystywać te nowoczesne metody, nie tylko radiowozy nowoczesne, sprzęty do komunikacji i telekomunikacji, ale również właśnie w tej cyberprzestrzeni. Tutaj bardzo mocno się modernizujemy, stąd też zmieniamy nasze struktury. Tak jak już pan komendant wspomniał, Wydział do Walki z Przestępczością Cyfrową, to również zmiana, która nastąpiła w tym roku w naszych strukturach. No i to Biuro do Walki z Cyberprzestępczością, ja tylko dodam, bo może nie każdy jest świadomy, to biuro, no to takie, można powiedzieć, w strukturach naszych jest wyodrębnione. Ono nie jest i nie podlega pod komendę

0: jeśli można, do targów Polsecure, oprócz wystawców sprzętu, myślę, że mogliśmy też wspólnie ze służbami, z którymi współpracujemy, czyli ze Strażą Graniczną, SOP-em, z Państwową Strażą Pożarną, pokazać sprawność naszego działania. Nie wiem, czy pani redaktor widziała, będąc obecną, gdzie było zainscenizowane działanie właśnie służb wspólnie pod kątem ataku osoby niebezpiecznej.
1: Tak, dynamiczne pokazy były.
0: To wszystko tak było dla publiczności.
1: Jeszcze wejdę słowo, bo oprócz tych pokazów i różnego rodzaju właśnie wystawców, dodatkowo te 3 dni naprawdę były bogate w różnego rodzaju prelekcje, rozmowy, konferencje, także mnóstwo ciekawych, myślę, że nie tylko z punktu widzenia policji i służb, ale również mieszkańców, ciekawe elementy.
0: Ja nie chcę zabierać głosu całkiem pani redaktor, ale...
2: Nie mam nic przeciwko, bo ale, to jest wasz czas.
0: Ale tutaj uzupełnię i jeszcze pozwolę sobie mojego rzecznika uzupełnić, który oczywiście jest bardziej profesjonalny niż ja, że mieliśmy grupę młodzieży, z którą rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa. Była to młodzież ze szkół kieleckich, w tym z klas mundurowych. I właśnie tam między innymi było mówione o zagrożeniach w sieci.
2: Myślę, że młodzież dotyka ich codziennie, tak? Ale już tutaj wspomnieliśmy o tym wydziale cyfrowym, który powstał. Może troszeczkę więcej o nim, bo tak gdzieś sobie przeszliśmy bardzo szybko dalej.
1: Może pan komendant, jeżeli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa cyfrowego.
0: Wydział do walki z przestępczością cyfrową, który powstał w marcu tego roku w naszej Komendzie Wojewódzkiej, jak we wszystkich komendach wojewódzkich policji, ma zajmować się właśnie specjalistycznie tą przestępczością cyfrową. Jest to jedna z wielu komórek, które funkcjonują w strukturach policji ukierunkowanych na dany rodzaj przestępczości. Ja może tak dla słuchaczy zobrazuję, że mamy wydziały do walki z przestępczością narkotykową, wydziały do walki z przestępczością ekonomiczną czy też gospodarczą, to jest kwestia nazewnictwa. I teraz jest ten wydział do walki z przestępczością cyfrową, który będzie współpracował ściśle właśnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, który również jest w strukturach policji taką ukierunkowaną jednostką organizacyjną. Na chwilę obecną 11-osobowy wydział, czy to dużo, czy to mało, jest to wydział stworzony w tych strukturach na chwilę obecną w takiej liczbie, która jest zadowalająca i wystarczająca, ale w planach jest też powiększanie tego wydziału, który będzie miał i ma, i osoby, które do niego trafiają, naprawdę wiedzę specjalistyczną.
1: No ja może tylko dodam, że może trochę uzmysłowię, jakie zagrożenia są związane...
2: Tak, to bardzo ważne, powiedzmy.
1: Tak. Statystycznie, szanowni państwo, już w tym roku samych oszustw na tak zwaną legendę, czyli na wnuczka, na policjanta, mieliśmy kilkadziesiąt, a suma strat już w tym roku sięga ponad 2,5 miliona. I mówimy tu tylko o oszustwach tych, o których też do państwa tutaj przekazujemy, czyli metoda na wnuczka, na policjanta, gdzie osoby są manipulowane telefonicznie, no i później przekazują pieniądze, czy to właśnie przez przelew bankowy, czy po prostu przekazując bezpośrednio osobie, która przyjedzie po te pieniądze. Dla porównania w ubiegłym roku straty wyniosły przez cały rok około 5 milionów. Czyli mamy już, kończy się kwiecień, a tu już praktycznie połowa strat takich, które miały miejsce w ubiegłym roku.
0: Może zaapelujmy tutaj do wszystkich słuchaczy, że policja, prokuratura, sąd nigdy nie prosi, nie wnosi, nie odbiera pieniędzy, tudzież kosztowności, które również przekazywane są sprawcom podszywającym się pod różne instytucje.
1: Tak, no i dodam tylko, że te metody cały czas się zmieniają i oczywiście, jeżeli wejdzie ta nowa modulacja, oszuści ją wprowadzają, natychmiast państwa informujemy i z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować i absolutnie to, co już pan komendant wspomniał, oszuści działają pod tak zwaną presją czasu, chcą wymusić na nas szybkie działania, szybkie decyzje, no i absolutnie. Jeżeli usłyszymy w słuchawce informację o tym, żeby przekazać jakiekolwiek pieniądze, jeżeli będzie w ogóle mowa o pieniądzach, to najlepiej rozłączyć się, a taką sprawę zgłosić do nas.
2: A możecie powiedzieć naszym słuchaczom, jaki jest... Bo na pewno, tak jak rozmawialiśmy, powiedzieliście, że te sposoby wyłudzeń się zmieniają, tak? Jaki jest teraz taki trend? Bo wydaje mi się, że to gdzieś wpada.

0: Jak były metody na wnuczka, teraz jest na policjanta, na prokuratora, na pracownika banku, tak? No to, coś jest ciekawego teraz jeszcze takiego, żeby nasi słuchacze mogli uważać właśnie na to.
1: Jako społeczeństwo myślę, że bogacimy się i oszuści też to zauważyli i bardzo często my Polacy chcielibyśmy może szybciej zdobyć tą gotówkę i coraz częściej i coraz częstszą metodą jest właśnie metoda na inwestycje. I bardzo często nie polega ona na takiej telefonicznej rozmowie, ale ona właśnie się odbywa często mailowo przez komunikatory internetowe i tutaj no niestety dajemy się nabrać. Bardzo często mowa jest o szybkim zysku, różnego rodzaju też kryptowalutach.
0: I to kusi,
1: niestety to kusi i muszę tu dodać, że nie tylko seniorzy dają się nabrać, ale teraz coraz osoby coraz młodsze. Wiek jakby tutaj nie gra roli, ale mamy osoby w wieku 20 paru, 30, 40 lat. Zajmujące różne stanowiska i pełniące różne zawody. Także absolutnie to tak jak przed świętami zawsze apelujemy, gdzieś robimy zakupy, to nie ma promocji, nie ma darmowych obiadów. No zawsze jeżeli gdzieś widzimy szybki zysk, to powinna nam się zapalić czerwona lampka.
0: A niestety często naszym słuchaczom się nie zapala i dlatego są później problemy i udają się do najbliższej komendy, tak? I teraz jak już mówimy o komendzie, to może porozmawiajmy o tym, co nam zasugerował tutaj mój kolega realizator przed naszą rozmową. Porozmawiajmy o etatach w policji.
2: To może, może ja odniosę się do tego pytania czy zagadnienia. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach to 3318 etatów policyjnych plus etaty cywilne, bo zawsze to podkreślam, że policjanci, my i pracownicy cywilni tworzymy jedną wielką rodzinę. I na chwilę obecną myślę, że tak to można określić w tym gronie policjantów, to jest to, że 106 wakatów. Nie borykamy się, jeśli można użyć takiego słowa, z brakiem chętnych. Mamy ponad 500 kandydatów już opracowanych do przyjęcia do policji. 136 wniosków w tym roku, o ile się nie mylę, zostało złożonych. Wygląda przyjęcie do policji tak i oczywiście wszystkich zachęcamy, pomimo tego, że mówię, że nie borykamy się z wakatowością, że osoby chętne składają wnioski, oczywiście opracowywane są pod kątem możliwości przystąpienia do naszych szeregów. Potem są wszelkiego rodzaju testy i później już osoby, jak przejdą całą procedurę, zostają przyjęte w nasze struktury. W roku bieżącym mieliśmy jedno już ślubowanie, bo naszą nomenklaturą, ale to takie właściwe nazewnictwo, czyli formalne przyjęcie do policji. Mamy przewidziane jeszcze 4, czyli takich 5 etapów w tym roku, gdzie łącznie możemy przyjąć właśnie te 106 brakujących nam, czyli 106 osób, gdzie mamy 106 wakatów. Policja obecnie, myślę, że mogę użyć takiego stwierdzenia, nie ma braków kadrowych. Oczywiście większe miasta, gdzie ta specyfika rynku pracy jest inna, mogą mieć mniej chętnych. My Kielce, akurat województwo świętokrzyskie, ma tych policjantów na bardzo wysokim poziomie. Taką ilość, która zapewnia nam funkcjonowanie i bezpieczeństwo wszystkim obywatelom.
1: Ale oczywiście cały czas zachęcamy do tego, aby wstąpić w nasze szeregi. Tutaj drzwi do komendy zawsze są otwarte. Oprócz tego wprowadziliśmy takie udogodnienie, które myślę było czasami może, no nie barierą, ale jakimś takim elementem, który może zniechęcał, ale od niedawna, od ubiegłego roku można składać dokumenty w komendach powiatowych. Raz w tygodniu jest taka możliwość. Tam są kadrowcy, którzy przyjmują dokumenty. Można dopytać, jak wygląda procedura, jakie trzeba spełnić wymogi. I te wszystkie informacje dowiemy się właśnie w każdej komendzie powiatowej. Do tej pory można było składać tylko dokumenty w komendzie wojewódzkiej. Wojewódzkiej, ale cały czas zachęcamy. Jeżeli ma ktoś chęć, a ma dodatkowe możliwości, mówiliśmy o cyberbezpieczeństwie, no to stawiamy też na takich ludzi, którzy mają właśnie wyspecjalizowane jakieś może kursy, szkolenia, zainteresowania. To jest właśnie premiowane, jeżeli chodzi o przyjęcia do służby w naszej formacji.
0: Rozumiemy. Wróćmy do tematu. Jest czwartek, jutro 1 maj. Zacznie się majówka na drogach z punktu widzenia policji. Na co muszą nasi kierowcy uważać?
1: No to przede wszystkim na pewno nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych.
0: Zdjąć nogę z gazu.
1: Absolutnie tak. No i to, co jest, no można powiedzieć, przekleństwem na naszych drogach, no to alkohol. Zresztą te długie weekendy to weekendy, w których więcej policjantów jest na drogach, nie tylko tych głównych, ale tych mniejszych, i będziemy bacznie zwracać uwagę na to, jak poruszają się kierowcy, czy są trzeźwi, czy pociechy w samochodzie są zapięte w foteliki, no i będziemy sprawdzać wszystko to, aby było bezpieczniej na naszych drogach.
2: Ja myślę, że trzeba zwrócić właśnie uwagę na to, aby przede wszystkim osoba, która wsiada do samochodu, czy też siada na jedną śladzie, miała świadomość tego, że porusza się pojazdem, który może stwarzać duże niebezpieczeństwo dla nich samych i dla wszystkich użytkowników drogi, jeżeli nie będą oni wypoczęci, a nie daj Boże, jeszcze będą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ten weekend, długi weekend, to kilka dni, gdzie będziemy bacznie pełnić służbę na drogach województwa świętokrzyskiego. Będzie to dziennie kilkuset policjantów ruchu drogowego. Nie mówię też tutaj o innych policjantach, którzy będą na terenach miast, powiatów i gmin. I tak jak mówił tutaj pan rzecznik, no dla piratów drogowych, dla osób, które stwarzają niebezpieczeństwo, jeżdżą totalnie bez wyobraźni, nie będzie taryfy ulgowej. A mamy ku temu też narzędzia, bo służą też temu ostatnie zmiany przepisów.
0: Zaostrzone prawo.
2: W tym zakresie, które jeszcze mają nastąpić w tym roku.
0: I tym oto akcentem kończymy dzisiejszą poranną rozmowę Radia Rekord. My wam życzymy z naszymi gośćmi, którymi dzisiaj byli inspektor Zbigniew Nowak, komendant wojewódzki policji w Kielcach i młodszy inspektor Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji, rozwagi, bezpieczeństwa i wróćcie bezpiecznie ze swoich wyjazdów
2: majówkowych. Tak, szeroko otwartych oczu i nastawionych uszu. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
3: Kalejdoskop tygodnia.
4: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem, a w studiu Radia Rekord zarząd KGW Kalina z Nietuliska Dużego, pani Teresa Wykrota i Renata Jabłońska. Dzień dobry, witam panie.
5: Dzień dobry pani.
6: Witam państwa serdecznie.
4: 2 maja będzie można panie spotkać, ale nie tylko, dlatego że spotkacie się jako jedno z wielu kół gospodyń wiejskich pod biało-czerwoną w związku ze świętem flagi. Proszę coś więcej na ten temat opowiedzieć, bo to już jest czwarty zjazd KGW pod biało-czerwoną. Dlaczego tak ważne jest dla was to, żeby ten dzień tak świętować, w taki sposób?
5: No to ja może powiem, że dzisiaj mamy okazję podziękować wszystkim organizacjom, takim jak my, jak KGW Kalina z Nietuliska Dużego, że chcą spotykać się z nami właśnie 2 maja i razem świętować piękną majówkę. A dlaczego 2 maja? Ponieważ tego dnia polscy żołnierze zawiesili flagę biało-czerwoną w Berlinie na znak zwycięstwa. I później, kiedy nasz parlament, nasz Sejm uzgadniał datę święta flagi, to właśnie uznano, że to wydarzenie jest najważniejsze w historii Polski, związane z flagą naszą polską.
4: No i w ogóle cały ten weekend majowy jest taki historyczny, tylko powinniśmy się nastroić na to, żeby było ładne słoneczko i wtedy przyjemnie spędzimy ten czas. Ale właśnie, koła gospodyń wiejskich miały czas, żeby się zapisać. Kto z wami będzie świętował?
7: W powiecie ostrowieckim jest ponad 50 kół gospodyń wiejskich i zaprosiliśmy do udziału wszystkie te koła. Zapisało się ponad 30 kół, także frekwencja bardzo bogata. Jeżeli by ktoś ostatnim rzutem na taśmę chciał jeszcze wziąć udział, także zapraszamy. Zjazd odbędzie się w centrum, w stolicy powiatu ostrowieckiego, w Ostrowcu Świętokrzyskim. i dzięki patronatowi prezydenta miasta, pana Artura Łakomca, dostaliśmy możliwość skorzystania z płyty Rynku Ostrowieckiego i tam wszystkie główne wydarzenia będą się odbywać.
4: O godzinie 14 spotykacie się w jednym konkretnym miejscu. Gdzie i co potem będzie się dalej działo?
5: Spotkamy się przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszyscy. Dołączyli do nas też harcerze, dołączyła też klasa przygotowania wojskowego ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego i oczywiście wszystkie koła, mogą też przyjść i mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Spotykamy się przed Starostwem Powiatowym o godzinie 14. Tam będzie przekazana długa 30-metrowa flaga, którą poniosą w tym roku właśnie adepci szkoły wojskowej i harcerze. Natomiast z tyłu będziemy myśli wszyscy z kół gospodyń. Każde koło gospodyń będzie miało informację, niosło taką informację, z jakiego koła jesteśmy, a pani starosta przekaże dla każdego koła ufundowaną szturmówkę. Więc będzie las chorągiew, chorągwi dużych, chorągiewek małych. Więc to będzie piękna uroczystość, takie uroczyste przyniesienie flagi spod starostwa do rynku w Ostrowcu. Będziemy szli ulicą Jurzecką, później ulicą Rynek, czyli tradycyjnie Górną Połacią i od strony banku wejdziemy na płytę tutaj Rynku Ostrowieckiego.
4: A kto uszył tę 30-metrową flagę?
7: 30-metrowa flaga miała już swój debiut i to było w zeszłym roku na Krzemionkach, gdzie odbywał się trzeci zjazd KGW pod biało-czerwoną. Flagę ufundowała nam pani starosta Agnieszka Rogalińska i no, uszył ją Zakład Krawiecki na zlecenie. Także jest odświeżona, przygotowana, wyprasowana i czeka na tegoroczne święto.
4: A wyprasowana. 30 metrów prasowania flagi. Nie będę ciągnąć tego tematu, bo pewnie wszystkie panie wiemy, z czym się to wiązało, więc na pewno proszę docenić ten trud ogromny.
7: Do przeniesienia tej flagi potrzeba minimum 60 osób, więc w tym wypadku, w tym roku służby mundurowe będą pięknie tą flagę nam celebrować i nieść.
4: Ostatnim punktem jest rynek. Co będzie się na rynku działo?
7: Na rynku będziemy mieć udostępnioną scenę, gdzie koła gospodyń będą prezentować repertuar muzyczny o zabarwieniu patriotycznym. Koła, które pięknie się wykażą i będą tak wyjątkowo śpiewać, będą obdarowane takim upominkiem. A na początku jeszcze każde z kół będzie miało szansę zaprezentować siebie, czyli kilka słów o swojej organizacji, o liczebności, o działaniach. A za udział w naszej imprezie każde koło dostanie od nas prezent w postaci takiej publikacji Polskie Pieśni Patriotyczne. To jest książka w twardej oprawie, która opowiada o pięknych polskich pieśniach, które są naszym takim sztandarowym znakiem, oprócz godła i flagi. I myślę, że każdy powinien te pieśni znać. A jeszcze można sobie przypomnieć historię ich powstania.
4: Mhm. No i będzie można sobie 2 maja zaśpiewać, przypomnieć i zaśpiewać, tak? To taka wspólna biesiada będzie też, no bo czym by była majówka bez wspólnej biesiady i czy tutaj koła gospodyń jak zwykle, standardowo, tradycyjnie przygotowują się, żeby też ugościć się nawzajem?
5: Tak, oczywiście, więc po tej części oficjalnej zaprosimy wszystkich do biesiady. My będziemy sobie biesiadować. Inni, którzy mają talent i mogą pośpiewać, to będziemy słuchać, jak oni wykonują cudne pieśni patriotyczne. Oczywiście zapraszam, żebyśmy wszyscy, całą pierwszą śpiewali te pieśni patriotyczne, bo to jest dzień radosny, świąteczny i oddać serce na tej uroczystości, bo no, na tym polega majówka i mamy się cieszyć wolnością kraju, że żyjemy w dobrobycie teraz i tak niezależni, więc to jest czas pieśni patriotycznej radości i symboli narodowych. Także zademonstrujmy, czym wieś, no teraz też i miasto, bo trzeba zaznaczyć, że o ile w tamtych zjazdach brało udział 5 gmin powiatu ostrowieckiego, tak teraz dochodzi jeszcze 6 gmina, miasto Ostrowiec. Więc tu jest koło gospodyń miejskich, dziewczyny nam pozazdrościły i też chcą z nami bawić się, cieszyć się świętem majowym.
4: No już od jakiegoś czasu koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu są zapraszane do Ostrowca na różne jarmarki, więc można powiedzieć, że wszyscy się tak trzymają razem, a właśnie w czasie majówki będzie można też to potwierdzić. Oczywiście mieszkańcy Ostrowca mogą przybyć i z wami poświętować.
5: Tak, tak. I z perspektywy lat to stwierdziłyśmy, że te spotkania nasze majowe są najpiękniejszym wydarzeniem w trakcie roku naszego, kalendarzowych różnych tam okazji i innych spotkań, podczas których wspomnienia tej majówki wracają. Więc uważamy, że pomysł, idea tych spotkań majowych na drugie właśnie święta flagi, no to była taki strzał w dziesiątkę, bo na wszystkich innych spotkaniach to koła gospodyń, no musimy troszeczkę popracować, sprzedawać, handlować, a tu jest spotkanie niezobowiązujące, tylko mamy się cieszyć tym, że żyjemy w wolnym kraju.
4: No tak, spotkanie tak, na luzie.
5: Na luzie, tak, pośpiewać tych pieśni patriotycznych. No jedyna okazja w roku tak jest. Także ja jestem bardzo wdzięczna, że inne koła no tak zaufały nam i razem z nami wspólnie chcą przeżywać tą majówkę.
4: Ale z tego, co się dowiedziałam przed naszą rozmową, to nie poprzestajecie tylko na zjeździe pod Białą Czerwoną, ale w ogóle wasze koło jest takie bardzo patriotyczne i chętnie upamiętnia te dni związane z naszą historią. Co jeszcze w tym roku się wydarzy?
5: No planujemy chyba już tak cyklicznie zacząć wyjazdy 1 sierpnia na rocznicę Powstania Warszawskiego, na koncert Piosenek Niezakazanej, ponieważ już tych wyjazdów było kilka i ciągle za mało jest miejsc. W tamtym roku pojechały 2 autokary nawet. Tylu było chętnych osób posłuchać tego pięknego koncertu i tak myślę, że idąc tą linią patriotyczną właśnie, to my kochamy nasz kraj. Będąc na tym koncercie w Warszawie, to wracamy pełni uniesień. Te nasze takie odczucia patriotyczne są ogromne, ogromne. Poza tym myślimy w tym roku urządzić wyjazd też na rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Tam rano już przed 5 stanąć na brzegu morza i razem z innymi świętować tak tragiczne wydarzenie. Więc myślimy, że ta wycieczka dojdzie do skutku, bo już słyszymy odzew w terenie i zapytania, czy naprawdę urządzimy tą wycieczkę. Więc ja dzisiaj mówię, urządzimy. Na pewno będzie taka wycieczka zorganizowana.
4: Także jak Państwo widzą, KGW, Kalina z Nietuliska Dużego działa nie tylko lokalnie, ale też tak można powiedzieć globalnie, dlatego że te wyjazdy poza powiat ostrowiecki można już tak określić. Niestety czas naszej rozmowy dobiega końca, więc bardzo Paniom dziękuję. Pani Teresa Wykrota i Pani Renata Jabłońska, dwie Panie z KGW Kalina w Nietulisku Dużym, tworzące zarząd tego koła, były moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.
5: Dziękujemy pięknie.
7: Dziękuję bardzo i zapraszam 2 maja na rynek ostrowiecki.
3: Kalejdoskop tygodnia.
6: Reklama.
3: W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
8: Kaszanka powiatowa Jelito Lipsko 14,29 za kilogram. Kiełbasa śląska Lipsko 18,70 za kilogram. Przyprawy do grilla Prymat złoty 39 za sztukę przy zakupie 2.
3: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś
6: Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pico, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
14: Po reklamie.

na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.

0: Idealny na świąteczny obiad schab wieprzowy. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz jedynie 11,99 za kilogram przy zakupach za minimum 89 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją tylko 16,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.

0: wraca w 2026 roku z nowym programem. No i w programie Kontra zobaczymy różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Smile jak zawsze rozbawi do łez, ale też skłoni do myślenia. Ich nowy program Kontra to gwarancja świetnej rozrywki. Kabaret Smile kontra nuda, schematy kontra banał, zero polityki, zero wulgaryzmów, 100% dobrej zabawy dla wszystkich w Parku Kultury w Starachowicach, Radomska 21, 9 maja, godzina 17. Burmistrz miasta i gminy Opatów Grzegorz Gajewski oraz Opatowski Ośrodek Kultury zapraszają 3 maja na 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji. O 11.30 zbiórka pocztów sztandarowych przed Urzędem Miasta i Gminy Opatów. 11.40 wymarsz pocztów sztandarowych do kolegiaty pod wezwaniem świętego Marcina w Opatowie. O 12.00 msza święta w kolegiacie, a o 13.00 przejście pocztów sztandarowych i delegacji pod pomnik majora Ludwika Zwierzdowskiego, pseudonim Topór. W programie artystycznym wykonania amatorskiego teatru młodzieżowego z Opatowskiego Ośrodka Kultury i złożenia kwiatów przed pomnikiem. Na Gutwinie zapraszamy na atrakcje od 1 do 3 maja. Dmuchańce, kajaki, rowery wodne, sauna, park glinowy, kort tenisowy, animacje dla najmłodszych z nagrodami oraz spacery Nordic Walking po lesie po godzinie 17. Prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec zaprasza na uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. O 10.30 msza święta w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. O 11.30 przemarsz ulicą Górzystą, Okulną, Aleją 3 maja Miry Kubasińskiej do Parku Miejskiego pod maszt niepodległościowy. O 11.45 wystąpienia okolicznościowe, składanie wieńców i kwiatów, prezentacja utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W Kunowie 3 maja, 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dzień Strażaka. Od 8.30 m.in. wręczenie odznaczeń i medali strażakom, okolicznościowe przemówienia, a także występ strażackiej orkiestry dętej w Kunowie. O 10.00 msza święta w kościele parafialnym. Przypominam, jutro 3 maja, Dzień Strażaka oraz rocznica uchwalenia Konstytucji.
1: Będzie się działo w Radiu Rekord.
2: Reklama.
1: W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
3: Kaszanka powiatowa Jelito Lipsko 14,29 za kilogram. Kiełbasa śląska Lipsko 18,70 za kilogram. Przyprawy do grilla Prymat złoty 39 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
7: Wbijasz!
8: Morliny są
9: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Po reklamie.

0: jest Radio Rekord.
1: Minęła 10. Wiadomości Radia Rekord.
2: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj Dzień Flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
3: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
3: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
4: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
3: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tak zwanych zaświadczeń stażowych.
2: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali czwarty mecz z Houston Rockets i awansowali do drugiej rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
1: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
5: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
1: Radio Rekord FM.
5: 32-letni kierowca odpowie za złamanie sądowego zakazu i jazdę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Iłżeckiej kilka minut po godzinie 20 podczas kontroli drogowej. Jak się okazało, prowadził Volkswagena w stanie po użyciu alkoholu, mimo że obowiązywał go dożywotni zakaz kierowania pojazdami, wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Lipsku. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W ciągu 48 godzin od zatrzymania zapadł wyrok. 32-latek został skazany na 4 miesiące bezwzględnego więzienia oraz grzywnę w wysokości 10,5 tysiąca złotych. Policja podkreśla, że wobec osób lekceważących sądowe zakazy będzie stosować stanowcze i szybkie działania. Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych między innymi frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień.
1: To są wiadomości Radia Rekord.
5: To ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. PIT można przesłać elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy lub poprzez formularze na podatki.gov.pl, a także dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego albo wysłać pocztą. Ważne, by nastąpiło to do godziny 24. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że w systemie Twój e-PIT część deklaracji, między innymi PIT-37 i PIT-38, mogą zostać automatycznie zaakceptowane. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. One muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje zeznania.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Chyba doczekaliśmy się wiosny za oknami. Termometry w Kielcach wskazują 18 stopni Celsjusza, a w całym regionie mamy prawie bezchmurne niebo. Dzisiejsze temperaturowe maksimum zobaczymy po godzinie 15 i będzie to miejscami aż 22 stopnie. Przed nami również pogodny wieczór i początek nocy. O godzinie 22 termometry wskażą nam jeszcze 14 stopni. Niedziela zapowiada się również słoneczna i ciepła, więc mamy majówkę pogodną, niech będzie udana. Barometry wskazują 1026 hektopaskali, wiatr w porywach do 5 km.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie.
8: Dzień dobry, święto wszystkie. Słuchacie Radia Rekord. Mamy sobotę, 2 dzień maja. Zaczynamy majówkowy rekordowy ruch obfitości. Do godziny 16 możecie wysyłać swoje życzenia, pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Na SMS-y jak zwykle czekamy pod numerem 7248. Mamy dziś święto flagi, więc zaczniemy troszkę refleksyjnie. Tilaw, wychowanie.

0: Reklama.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: KFC.
1: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs. 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
3: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie.
1: Okay.
0: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B.

0: Spaghetti. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Idealny na świąteczny obiad schab wieprzowy. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz jedynie 11,99 za kilogram przy zakupach za minimum 89 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją tylko 16,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
4: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
3: Serio, pomoże?
4: No pewnie, szybka ulga i profesjonalna pomoc.
3: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj, nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
4: 572 705 992.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Po reklamie.
9: Na superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na superhit zaprosił sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gnińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Reklama.
1: Uwaga, kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 złotych, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
0: Po reklamie.
2: Minęła 11. Wiadomości Radia Rekord.
3: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
4: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
3: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
5: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpiecznie, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
3: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry. A Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Na termometrach w regionie już 18 stopni, ale piękne słońce powoduje wrażenie, jakby było już co najmniej 26. Prognozy na najbliższe godziny mówią, że już za godzinę zobaczymy stopni 20, a po 15 spodziewamy się nawet 22 stopni. Bezchmurne niebo, słaby wiatr, który wieje w porywach do 5 km na godzinę. Wymarzona pogoda na majówkę.
6: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Rekordowy róg obfitości w Radiu Rekord.
8: W Radiu Rekord rekordowy róg obfitości, czyli wasza muzyka na naszej antenie. Do 16 czekam na SMS-y z życzeniami i pozdrowieniami, a SMS-y jak zwykle wysyłajcie pod numer 7248. Przed mikrofonem Krzysztof Jankę, a na antenie Ewa Farna.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej o okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Spieszysz się i zależy Ci na najkrótszym czasie oczekiwania na taksi? Chcesz dotrzeć na miejsce najkrótszą i najszybszą trasą, a w dodatku zapłacić najniższą cenę? Tylko Taksi Ostrowiec spełni Twoje oczekiwania. Zamów nas przez darmową aplikację lub zadzwoń 881 210 800. Taksi Ostrowiec. Twoje lokalne taksi.

0: Sieci były Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Radio Rekord.
3: Rodzime Radio.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
1: W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
2: Kaszanka powiatowa Jelito Lipsko 14,29 za kilogram. Kiełbasa śląska Lipsko 18,70 za kilogram. Przyprawy do grilla Prymat złoty 39 zł za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99.

0: idealny na świąteczny obiad w Hub Wieprzowy. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz jedynie 11,99 za kilogram przy zakupach za minimum 89 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją tylko 16,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Marzysz? To planujesz? Teraz ogród, nowa brama, ogrodzenie. Dosadź drzewa, krzewy, kwiaty. Stwórz swoją przestrzeń. Remont, modernizacja? Odwiedź Castoramę. Zapoznaj się z ofertą. I wszystko gra. Na pasmo zaprasza sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy. Z Castoramą i wszystko gra.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
8: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
9: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Minęła 12. Wiadomości Radia Rekord.
1: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
2: Dzisiaj wodujemy łódkę. Dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
1: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
3: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
1: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
4: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
1: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
5: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
0: Radio Rekord FM.
5: 32-letni kierowca odpowie za złamanie sądowego zakazu i jazdę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Iłżeckiej kilka minut po godzinie 20 podczas kontroli drogowej. Jak się okazało, prowadził Volkswagena w stanie po użyciu alkoholu, mimo że obowiązywał go dożywotni zakaz kierowania pojazdami, wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Lipsku. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W ciągu 48 godzin od zatrzymania zapadł wyrok. 32-latek został skazany na 4 miesiące bezwzględnego więzienia oraz grzywnę w wysokości 10,5 tysiąca złotych. Policja podkreśla, że wobec osób lekceważących sądowe zakazy będzie stosować stanowcze i szybkie działania. Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych między innymi frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
5: To ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. PIT można przesłać elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy lub poprzez formularze na podatki.gov.pl, a także dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego albo wysłać pocztą. Ważne, by nastąpiło to do godziny 24. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że w systemie Twój e-PIT część deklaracji, między innymi PIT 37 i PIT 38, mogą zostać automatycznie zaakceptowane. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. One muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje zeznania.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: W Kielcach słupek rtęci wskazuje 20 stopni Celsjusza, identycznie w Ostrowcu Świętokrzyskim, a w Pińczowie o 1 stopień mniej. Temperatura cały czas rośnie, maksymalnie dziś spodziewamy się nawet 22 stopni. Mamy bezchmurne niebo i prawie bezwiecznie, wiatr wieje w porywach do 5 km na godzinę, a barometry wskazują 1025 hektopaskali i ten stan utrzyma się do końca dnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Rekordowy róg obfitości.
8: Moi drodzy, mam nadzieję, że korzystacie z pogody, a gdzieś w tle towarzyszy Wam Radio Rekord. Dziś rekordowy róg obfitości, więc do 16 czekam na Wasze życzenia i pozdrowienia. Wysyłajcie je SMS-em pod numer 7248. Dziś za konsoletą Krzysztof Jankę, a w głośnikach Demono.

0: Rekordowy ruch obfitości.
1: Gramy na wasze zamówienie.
0: Reklama.
2: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin w doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo! Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca. Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Uwaga kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 złotych, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
0: Po reklamie.
10: Na superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B.
2: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Największe gwiazdy. Najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
11: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: reklama.
1: Spieszysz się i zależy ci na najkrótszym czasie oczekiwania na taksi? Chcesz dotrzeć na miejsce najkrótszą i najszybszą trasą, a w dodatku zapłacić najniższą cenę? Tylko Taksi Ostrowiec spełni twoje oczekiwania. Zamów nas przez darmową aplikację lub zadzwoń 881-210-800. Taksi Ostrowiec. Twoje lokalne taksi.
0: Po reklamie.
2: Minęła 13. Wiadomości Radia Rekord.
3: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
4: Najważniejszy jest ten mecz.
5: Jak nie teraz, to kiedy?
3: O 16:00 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
6: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
3: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
7: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
3: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
5: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
3: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
4: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
3: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: W zasadzie można by powiedzieć, że jest pięknie i to jedno zdanie ujęłoby aktualną sytuację pogodową. Jednak wchodząc w szczegóły, termometry w regionie wskazują 19 stopni Celsjusza i taka sama jest temperatura odczuwalna, a maksymalnie dziś spodziewamy się 21 stopni. Na niebie pojedyncze chmury i słaby wiatr w porywach do 5 km na godzinę, ciśnienie 1025 hektopaskali. Przed nami pogodna i ciepła noc z temperaturami powyżej 7 stopni, a w poniedziałek spodziewamy się nawet 24 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
2: Rekordowy róg obfitości.
10: Rekordowy róg obfitości.
9: Jesteśmy już w połowie audycji, więc przypomnę, że SMS-y z życzeniami i pozdrowieniami wysyłamy na numer 7248. A żeby nie burzyć majówkowej atmosfery, dodam tylko, że przed mikrofonem Krzysztof Jankę, a zaśpiewa nam Ania Karwan w Tomi Graj.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
1: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
3: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
2: Serio, pomoże?
3: No pewnie, szybka ulga i profesjonalna pomoc.
2: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj, nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
3: 572 705 992.

0: we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Rekordowy róg obfitości w Radiu Rekord.
3: Rodzime granie.

0: Reklama.
1: W Top Markecie Publima atrakcyjne ceny. Jesteśmy obok ciebie. Przyjdź, a znajdziesz coś dla siebie.
2: Kaszanka powiatowa Jelito Lipsko 14,29 za kilogram. Kiełbasa śląska Lipsko 18,70 za kilogram. Przyprawy do grilla Prymat złoty 39 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Najlepsze produkty i świeża wędlina w Top Markecie Publima.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły

0: oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.
4: Na Superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprosił sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gnińskiego 63.

Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Reklama.
1: Spieszysz się i zależy ci na najkrótszym czasie oczekiwania na taksi? Chcesz dotrzeć na miejsce najkrótszą i najszybszą trasą, a w dodatku zapłacić najniższą cenę? Tylko Taksi Ostrowiec spełni twoje oczekiwania. Zamów nas przez darmową aplikację lub zadzwoń 881-210-800. Taksi Ostrowiec. Twoje lokalne taksi.
0: Po reklamie.
2: Minęła 14. Wiadomości Radia Rekord.
3: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska, byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze Amra i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
4: Majóweczka?
5: Majóweczka.
6: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej. Okay.
5: Każdego roku robimy tak, że przed samą majóweczką wybieramy się zawsze.
6: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
3: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
7: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
3: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
2: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
8: Dzień dobry, Emilia Siterska przed mikrofonem. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
2: Radio Rekord FM.
8: 32-letni kierowca odpowie za złamanie sądowego zakazu i jazdę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Iłżeckiej kilka minut po godzinie 20 podczas kontroli drogowej. Jak się okazało, prowadził Volkswagena w stanie po użyciu alkoholu, mimo że obowiązywał go dożywotni zakaz kierowania pojazdami, wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Lipsku. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W ciągu 48 godzin od zatrzymania zapadł wyrok. 32-latek został skazany na 4 miesiące bezwzględnego więzienia oraz grzywnę w wysokości 10,5 tysiąca złotych. Policja podkreśla, że wobec osób lekceważących sądowe zakazy będzie stosować stanowcze i szybkie działania. Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych między innymi frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień.
2: To są wiadomości Radia Rekord.
8: To ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. PIT można przesłać elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy lub poprzez formularze na podatki.gov.pl, a także dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego albo wysłać pocztą. Ważne, by nastąpiło to do godziny 20. 24. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że w systemie Twój e-PIT część deklaracji, między innymi PIT 37 i PIT 38, mogą zostać automatycznie zaakceptowane. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. One muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje zeznania.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Zaglądamy do prognozy pogody, a w niej mamy informację, że rośnie temperatura i z aktualnych 20 stopni pomiędzy 15 a 16 skoczy nam na stopni 22. W całym regionie niebo bezchmurne, w niektórych miejscach pojawiają się pojedyncze obłoki. Jest też prawie bezwiecznie, wiatr w porywach do 5 km na godzinę. Barometry wskazują ciśnienie 1025 hektopaskali. Przed nami pogodna i ciepła noc z temperaturami powyżej 7 stopni. Również niedziela zapowiada się pozytywnie, zero chmur, a na termometrach spodziewam się nawet 24 kreski.
1: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
2: Rekordowy róg obfitości.
4: Słuchacie Radia Rekord, przed mikrofonem Krzysztof Jankę. Jeszcze przez 2 godziny czekam na Wasze życzenia, pozdrowienia i muzyczne dedykacje, które możecie wysyłać SMS-em pod numer 7248. Tymczasem posłuchajmy Aerosmith i Cryin'.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie.
1: Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
6: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Rekordowy róg obfitości. Będzie się działo.
3: Na początek zaproszenie do Starachowic dokładnie na 9 maja. Słuchajcie, tam pojawi się w Parku Kultury na Radomskiej 21 kabaret Smile z programem Kontra. Po sukcesie trasy 20-lecia kabaret Smile powraca w 2026 roku z nowym programem. No i w programie Kontra zobaczymy różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Smile jak zawsze rozbawi do łez, ale też skłoni do myślenia. Ich nowy program Kontra to gwarancja świetnej rozrywki. Kabaret Smile kontra nuda, schematy kontra banał, zero polityki, zero wulgaryzmów, 100% dobrej zabawy dla wszystkich w Parku Kultury w Starachowicach, Radomska 21, 9 maja, godzina 17. Burmistrz miasta i gminy Opatów Grzegorz Gajewski oraz Opatowski Ośrodek Kultury zapraszają 3 maja na 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji. O 11.30 zbiórka pocztów sztandarowych przed Urzędem Miasta i Gminy Opatów. 11.40 wymarsz pocztów sztandarowych do kolegiaty pod wezwaniem świętego Marcina w Opatowie. O 12.00 msza święta w kolegiacie, a o 13.00 przejście pocztów sztandarowych i delegacji pod pomnik majora Ludwika Zwierzdowskiego, pseudonim Topór. W programie artystycznym wykonania amatorskiego teatru młodzieżowego z Opatowskiego Ośrodka Kultury i złożenia kwiatów przed pomnikiem. Na Gutwinie zapraszamy na atrakcje od 1 do 3 maja. Dmuchańce, kajaki, rowery wodne, sauna, park glinowy, kort tenisowy, animacje dla najmłodszych z nagrodami oraz spacery Nordic Walking po lesie po godzinie 17. Prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec zaprasza na uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. O 10.30 msza święta w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. O 11.30 przemarsz ulicą Górzystą, Okulną, Aleją 3 maja Miry Kubasińskiej do Parku Miejskiego pod maszt niepodległościowy. O 11.45 wystąpienia okolicznościowe, składanie wieńców i kwiatów, prezentacja utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W Kunowie 3 maja, 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dzień Strażaka. Od 8.30 m.in. wręczenie odznaczeń i medali strażakom, okolicznościowe przemówienia, a także występ Strażackiej Orkiestry Dętej w Kunowie. O 10.00 msza święta w kościele parafialnym. Przypominam, jutro 3 maja Dzień Strażaka oraz rocznica uchwalenia Konstytucji.
2: Będzie się działo w Radiu Rekord.

0: Reklama.
1: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666. Uwaga kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 złotych, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec, Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
0: Po reklamie.
2: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
3: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Rekord. Rodzime Radio.

0: 15. Wiadomości Radia Rekord.
1: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
3: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
1: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić? Mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decci.
4: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
1: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
0: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
5: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
0: Radio Rekord FM.
5: 32-letni kierowca odpowie za złamanie sądowego zakazu i jazdę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Iłżeckiej kilka minut po godzinie 20 podczas kontroli drogowej. Jak się okazało, prowadził Volkswagena w stanie po użyciu alkoholu, mimo że obowiązywał go dożywotni zakaz kierowania pojazdami, wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Lipsku. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W ciągu 48 godzin od zatrzymania zapadł wyrok. 32-latek został skazany na 4 miesiące bezwzględnego więzienia oraz grzywnę w wysokości 10,5 tysiąca złotych. Policja podkreśla, że wobec osób lekceważących sądowe zakazy będzie stosować stanowcze i szybkie działania. Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych między innymi frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
5: To ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. PIT można przesłać elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy lub poprzez formularze na podatki.gov.pl, a także dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego albo wysłać pocztą. Ważne, by nastąpiło to do godziny 24. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że w systemie Twój e-PIT część deklaracji, między innymi PIT-37 i PIT-38, mogą zostać automatycznie zaakceptowane. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. One muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje zeznania.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: W Kielcach mamy już na termometrach 21 stopni. Podobnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie i Starachowicach. Taka sama jest też temperatura odczuwalna, a w ciągu najbliższych 2 godzin miejscami słupek rtęci jeszcze podniesie się o 1 stopień. W całym regionie niebo bezchmurne, jedynie w niektórych miejscach pojawiają się pojedyncze obłoki. Jest też prawie bezwiecznie, wiatr w porywach do 5 km na godzinę. Barometry wskazują ciśnienie 1025 hektopaskali. Przed nami pogodna i ciepła noc z temperaturami powyżej 7 stopni. Również niedziela i poniedziałek w prognozach wyglądają pogodnie, zero chmur, a na termometrach spodziewamy się nawet 24 kresek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Rekordowy róg obfitości.
1: Yeah! Minęła godzina 15, na antenie Radia Rekord jeszcze przez godzinę wasze życzenia, pozdrowienia i muzyczne dedykacje, które możecie wysyłać SMS-em pod numer 7248. Od godziny 10 grał dziś dla was Krzysztof Jankę, a ostatnią godzinę zaczniemy razem z Backstreet Boys.

0: Rekordowy ruch obfitości.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marzysz? To planujesz. Teraz ogród, nowa brama, ogrodzenie. Dosadź drzewa, krzewy, kwiaty. Stwórz swoją przestrzeń. Remont, modernizacja? Odwiedź Castoramę. Zapoznaj się z ofertą. I wszystko gra. Na pasmo zaprasza sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy. Z Castoramą i wszystko gra.
0: Po reklamie.
9: Na super hit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprosił sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Rekordowy róg obfitości w Radiu Rekord.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny

0: SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B.
1: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów. Z wyjątkowych włoskich tkanin. W doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo. Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
5: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Reklama.
1: Spieszysz się i zależy ci na najkrótszym czasie oczekiwania na taksi? Chcesz dotrzeć na miejsce najkrótszą i najszybszą trasą, a w dodatku zapłacić najniższą cenę? Tylko Taksi Ostrowiec spełni twoje oczekiwania. Zamów nas przez darmową aplikację lub zadzwoń 881-210-800. Taksi Ostrowiec. Twoje lokalne taksi.
0: Po reklamie.
2: Minęła 16. Wiadomości Radia Rekord.
3: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
4: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
3: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
5: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się. Jest piękna pogoda.
6: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
5: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
7: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
3: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej. Najnowsze prognozy synoptyków mówią, że jeszcze dziś i jutro ma być piękna letnia pogoda, a od poniedziałku wpłynie do nas z północnego zachodu front, przyniesie ulewy i burze i w kolejnych dniach będzie wędrować na wschód i na południe. Tak więc w całym kraju w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się gwałtownej pogody.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666. Uwaga kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 złotych, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec, Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
0: Po reklamie.
12: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
13: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro, Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Rekord. Rodzime radio.
1: Reklama.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: of KFC.
1: Po reklamie.
2: Na Superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprosił sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gnińskiego 63.

Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Minęła 17. Wiadomości Radia Rekord.
1: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem-Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
1: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
1: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne-Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
4: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
5: Ile mamy aktualnie?
6: 2300
5: metrów.
6: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
7: I my dzisiaj w Bornem-Sulinowie tworzymy tą historię.
1: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów. Do końca majówki ma być bardzo gorąco i słonecznie. Jutro 24 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, nawet 28 na zachodzie Polski, w górach i nad morzem też około 25. W poniedziałek do Polski z zachodu i północy będą wpływać deszczowe chmury, a z nimi burze.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Let's go.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie. Bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap nowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
12: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Reklama.
1: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
0: Po reklamie.
2: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
3: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro, Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Minęła 18. Wiadomości Radia Rekord.
1: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
2: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
3: Teraz wybieramy się na finał, także
4: idziemy na stadion.
3: Kibicujemy za Częstochową.
4: Tak jest. Okay.
5: Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
3: Zdecydowanie tak.
4: Dla nas lepiej, zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
1: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
6: Tracimy wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
1: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję. W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny upalny dzień od 24 stopni na wschodzie, w centrum 26, a na zachodzie nawet 28 stopni. Mnóstwo słońca, deszczu jeszcze w jutro nie zobaczymy, ale w poniedziałek już się mają pojawić. Od północy i zachodu wpłyną deszczowe chmury i przyniosą burze.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie.
2: Na Superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprosił sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Irawana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
8: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Minęła 19. Radio Rekord FM. Wiadomości Radia Rekord.
1: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz 7 w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
2: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
3: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
1: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Naja-Wiśniewska.
4: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
1: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
5: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
1: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00. W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny gorący i słoneczny dzień, nawet do 28 na zachodzie Polski. Na wschodzie do 24. Nie powinno padać, wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. W przyszłym tygodniu pogoda będzie trochę bardziej gwałtowna, przyjdą deszcze i burze.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro, Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: będzie się działo. Będzie się działo w Radiu Rekord.
1: Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Minęła 20. Wiadomości Radia Rekord.
1: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów w zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
2: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
1: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłań. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
2: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
1: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański. Noc względnie ciepła, od 5 do 10 stopni, a jutro to dopiero będzie. Od 24 na wschodzie do aż 28 stopni na zachodzie i to w cieniu, a przecież będzie mnóstwo słońca, bo o deszczu nie ma mowy. Deszcz przypłynie do nas prawdopodobnie w poniedziałek z północnego zachodu. To będą deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
2: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie.

0: Go! Go! Go! Go! Go!
1: Go! Radio Rekord. Rodzime Radio.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
2: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
3: No słuchajcie, kochani, to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego właśnie wieczoru

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Prywatka z Radiem Rekord.

0: flaszpelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol, jak jadę samochodem.